0: Będzie dzisiaj piękny dzień. Tak sobie musimy powtarzać. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą.
1: Więc dopiero pierwszy raz to powiedziałeś.
0: Tak, ale spokojnie, mamy jeszcze sporo czasu. Jeszcze kilka razy to powtórzę dzisiaj, że będzie piękny dzień. Ale prognozy pogody są jakby sympatyczne. Ma być 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. Póki co mamy 9 na plusie. Mhm. Chmurki z rana, później słońce. Tak to się
1: rozpisuje.
0: Przygotowałem
1: się na to, mam nagie nogi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polka wśród rannych. MSZ nie zdradza jednak, w jakim jest stanie. To po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
4: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
4: Dwoje z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
3: Do Modeny przyjechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Dron wojskowy spadł na Litwie. Władze przypuszczają, że to maszyna produkcji ukraińskiej. Bezzałogowiec spadł na pole w rejonie Uciańskim. Na miejscu pracują służby i saperzy. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa związane z możliwym zagrożeniem wybuchem. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca i niech żyje Katalonia.
6: Pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
3: A Lewandowski w Barcelonie zagrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
3: Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy z Zawiercia. Aluron CMC Warta przegrał w finale z włoską Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, gdy drużyna Michała Winiarskiego kończy rozgrywki na drugim miejscu. W meczu Aluron z PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Wzruszające chwile na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Ten, kto wymyślił piątek, sobota i niedziela, to powinien dostać Nobla.
1: Ten, kto wymyślił poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, powinien dostać 100 batów.
0: Nie, odwrotnie. Ten, kto wymyślił wtorek, środa, czwartek, nie mamy do niego nic.
1: Ale poniedziałek...
0: Umówmy się.
1: Dobra, to poniedziałek zbiera cięgi za cały tydzień. O!
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Na szczęście z nami jakoś będzie okej. Okay. Jakoś.
1: Jakoś to będzie,
0: jako
1: no.
0: Tako. Będzie tak
1: po
0: sobie.
1: Japońsku,
0: zapraszamy na taki sobie program Wajda i Jarząbek.
1: Dzień dobry,
0: witamy. 3:30 po 6:00.

0: Kolejny piękny tydzień. Patrz, już drugie. Nie liczysz, liczysz. Dobrze, liczysz? Zapisujesz na karteczce?
1: Tak, jeden, dwa.
0: Już było dwa. Dobrze, tak. Jak coś. Kto słuchał nas kilka minut temu, wie, o czym mowa. 9 minut po 6. Dzień dobry! Bardzo wam wszystkim serdecznie. Wstaliście, mam nadzieję, prawą nogą, nie lewą dzisiaj.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale jest poszukiwany nowy James Bond.
0: A casting ruszył.
1: Ruszył casting na nowy, bo ten stary umarł?
0: Nie.
1: Trzeba robić...
0: Nie.
1: No, ale zdradziłem sens. Spoilerowałem tym, którzy nie oglądali.
0: Umarł?
1: No, nie oglądałeś?
0: Oglądałem.
1: No umarł.
0: Jak umarł?
1: No w ostatniej scenie.
0: To chyba zasnąłeś, nie?
1: Nie, no tak. No
0: nie.
1: Tak, no tak.
0: Nie umarł.
1: No to sobie obejrzyj.
0: No ja sobie zaraz piszę w internet, czy
1: no
0: umarł.
1: No to zobaczysz. No.
0: Tak,
1: umarł? Tak, umarł.
0: Jak?
1: No, bomby na niego poleciały.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Nie.
1: No tak.
0: To na tą siedzibę tych gości.
1: Nie, ale on tam był w środku.
0: Tak?
1: No.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To jak ja to oglądałem?
1: Nie wiem.
0: To chyba ty coś źle oglądałeś.
1: Wiesz, że Robin Hood też nie żyje. I Janosika powiesili. Do Ziobro.
0: Siara is dead.
1: No właśnie. Więc wiecie, to naprawdę mój kolega jest niedokształcony, jeżeli chodzi o filmy. Tak czy inaczej,
0: dobrze,
1: szukają nowego Bonda.
0: Ale to nie dlatego, że umarł, tylko chcą nową serię zrobić. W sensie aktora. Aktora szukają, kto by zagrał Jamesa Bonda. No. 00007. Tak, żeby wam podpowiedzieć trochę. Będzie agent 007.
1: To posłuchajcie, no to w takim razie może się zgłoście. Bo ja się na przykład zgłaszam. Ja jestem niezłym agentem.
0: 007?
1: Nie tylko, tak.
0: Ja ty jesteś tylko 07
1: agent. Ja jestem niezłym agentem. Ja potrafię dużo rzeczy zrobić agencie. Prawda? No. Ja na przykład potrafię elegancko wyśledzić, gdzie moja żona schowała przede mną majonez. Mam taką zdolność, prawda, agenciarską. A czy wy macie, moi drodzy, macie coś takiego, macie takie nadzwyczajne moce, potraficie zrobić coś po agenciarskiemu? Zapraszamy. 7268 26 826.
0: Szukamy nowego Jamesa Bonda, agenta 007. Jeśli macie agentowskie, agentawskie, agenciarskie,
1: tak,
0: zapędy, umiecie coś zrobić jak agent, jak szpieg, dajcie znać, szukamy właśnie was.
1: No, a ty wiesz, że Żwirek kręcił z Muchomorkiem?
0: Żwirek kręcił z Muchomorkiem? No. SK2
1: 7268 26 826. Agenci, zgłaszajcie się.

0: 17 minut po 6 w Radiu SK2 mamy agentkę Marzenę. Dzień dobry.
1: Tak. Przede wszystkim Marzena jak Marzena, ale Bordzia. No. Bo chciałam się upodobnić do Michała Wiśniewskiego. Zrobiłam te włosy nie czerwone.
0: Aha.
1: Bordowe mi wyszły. No i od tamtej pory ciotka mnie nazwała Bordzia.
0: Bordzia.
1: I tak przez 20 parę lat jestem Bordzią.
0: Dobra, czyli słuchaj, dobry agent ma dobry pseudonim. To też się liczy. Umiesz się zakamuflować na przykład wśród, nie wiem, bordowych krzewów.
1: No.
0: Nie ma takich, ale można się zakamuflować, prawda?
1: Ale ja tam gdzieś zawsze przy mrówce się tam gdzieś kitram.
0: Okej, dobrze.
1: Marzena, gdzie jesteś? A ja nie reaguję na to imię, tylko na Bordzia.
0: Czyli Marzenka w pracy...

0: Też się dobrze umiesz skitrać, co?
1: No. I teraz sobie z wami gadam, patrzę przez okienko, czy szef mi tu nie podjedzie Mercedesem. No, chociaż nie mam już bordowych włosów.
0: Dobra, Marzena agentka, czyli chcesz, chcesz być pierwszą kobietą, która zagra Bonda, rozumiem.
1: No,
0: dobrze,
1: oczywiście.
0: Dobrze, mamy twoją aplikację, zapisaliśmy, wyślemy do wytwórni.
2: I to jest prawdziwa agentka, no.
0: Marzenka, czule pozdrawiamy, żeby szef nie znalazł. Oczywiście wysyłamy gadżety od nas. 726-826-826. To nasz numer telefonu. Można też nagrać się na Messengerze tego.
2: Powiedzcie nam, jakie wy macie takie umiejętności tajnego agenta. Dostaliśmy na przykład SMS, proszę bardzo, na ten numer. Ja bym chciał jeszcze zacytować. Proszę. Moją zdolnością agenta tajnego jest otwieranie chipsów po cichu w kinie. O. Do dziś nie zostałem zdemaskowany.
0: O, proszę bardzo.
2: To jest
0: tylko uważaj, bo teraz już z kamerami termowizyjnymi chodzą i podglądają sobie, czy coś podjadasz, czy nie u nich kupiłeś, czy nie.
2: 7268268826 albo Messenger. A jakie wy macie tajne agenciarskie umiejętności?

0: tak to wszystko jest poukładane, co zrobisz. Budka suflera w Radiu SK2, my przeglądamy nagłówki o sukcesie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Jest taki nagłówek: Szemplińska lepsza niż Steczkowska, jednak nikt nie jest w stanie dorównać Edycie Górniak na Eurowizji.
1: To mój drogi, no 5000 lat doświadczenia.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Dobrze, będzie piękna pogoda, to będzie piękny dzień. Już 4, policzyłeś?
8: 4. Odznaczone 4, zostało jeszcze 96, żeby kłamstwo powtórzone 100 razy stało się faktem.
7: No ale zobacz, ale na przykład mamy tak, 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. No,
8: ale zauważyłeś, co będzie dzisiaj wieczorem, popołudnie?
7: Ale na to nie patrz. Patrz na serce, nie patrz na to, co będzie po 17.
8: Po 17 będzie dużo deszczu w Warszawie.
7: No ale patrz na serce, no. Serce jest najważniejsze.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 6.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa wojskowe myśliwce zderzyły się w powietrzu. To podczas pokazu lotniczego w stanie Idaho w USA. Wszyscy członkowie załóg zdążyli się katapultować. Służby wyjaśniają teraz przyczynę wypadku. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródło zakażenia nadal nie jest znane. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
10: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
9: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca.

0: 37 minut po 6 w Radiu SK2 wracamy do tematu agenciarskiego, bo dzisiaj jakby przeczytaliśmy o tym, że casting na Jamesa Bonda rusza i może ktoś z was był...
1: I kolega już wie, co się stało z poprzednim Jamesem Bondem?
0: No wiem, doczytałem, no, no ale właśnie. To ty spoilerowałeś, nie ja.
1: Przecież to jest film sprzed wielu lat.
0: Ale może ktoś nie oglądał. W każdym razie od nowa Bond będzie pisany, bo tamta seria z Craigiem się już skończyła, będzie od nowa Bond i nowego Bonda szukają. Może ktoś z was się zgłosi, może ktoś jest agentem. No, jak ktoś, bardzo. To my przyjmujemy telefony na 726-826-826.
1: SMS też przyjmujemy. Tajny agent Marek to jest. Marek, zawsze wyłączam budzik sekundę przed tym, zanim się obudzę resztę domu. Pozdrawiam. Dziękujemy, Mareczku.
0: A no, taki agent.
1: No widzisz?
0: Dobrze.
1: Ale to ładne jest, to ładne jest. To jest taki dobry agent. Dobry,
0: żeby nie obudzić.
1: Tak,
0: żeby nie obudzić. Jest jeszcze telefon.
2: Ja to tam taki agent wczorajszy.
0: A, wczoraj. Czyli agent wczoraj 007. SK2.
1: Licencja na popijanie.
0: Coś tu jest. Pół człowiek, pół litr.
1: To jest. 726-826-826. Agenci, zgłaszajcie się. Macie jakieś takie swoje moce agenckie, to się pochwalcie, co potraficie robić. Dlaczego to wy powinniście być Bondem naszych czasów?

0: Bye bye, Maszkaro. Nie wiem, w czym to było.
1: A widziałeś, on wczoraj też ocierał łzy, jak schodził.
0: Też ocierał.
1: No, tak robił.
0: I szlochał, ale jak on dobrze włada hiszpańszczyzną?
1: No, miał czas, żeby się nauczyć.
0: Ty słyszysz, jaki on ma akcent?
1: Oj, żebyś ty miał taki akcent, mój drogi. Nie no, 7 lat pograł, nie? Ile tam był?
0: 6 chyba.
1: 6, 7.
0: Zaraz ci powiem.
1: I zgadnijcie, o kim mówimy.
0: No, o panu tym, Robercie. Panu,
1: panu Robercie Lewandowski.
0: O panu Robercie, bo to jest pan Robert Lewandowski.
1: 4.
0: Czas, by ruszyć dalej. 4, no mówiłem, 4. że 4.
1: Coś blisko.
0: Bo w pamięci se 4 odjąłem.
1: W okolicach 7-6 lat
0: 8 podzieliłem
1: 4.
0: Na 2, no to by się zgadzało. 4 lata. 4 lata grał i strzelił 119 goli w 191 meczach.
1: Zdobył 7 trofeów, w tym 3 mistrzostwa Hiszpanii. Proszę bardzo. No, polski napastnik może się czuć spełniony. Ale uwaga, odchodzi Robert Lewandowski z tej, z Barcelony. I teraz wszystkich nurtują pytania. 3 pytania.
0: Ale czekaj, przyszłość.
1: No bo... przyszłość, no.
0: A, to 3 pytania o przyszłość.
1: 3 pytania o przyszłość.
0: No, no.
1: Co?
0: No.
1: Gdzie? I z kim?
0: Teraz będzie tańczyć Ania. SK2.

0: Lato ostygło.
1: Tak jak kawa, której mi nie zrobiłeś dzisiaj. Zapomniałeś o mnie. Zapomniałeś o mnie, zawsze o mnie pamiętasz, a dzisiaj o mnie zapomniałeś. I co?
0: Co się stało, że ja nie zrobiłem kawy dzisiaj?
1: Nie wiem. Siedzimy tu o suchym pysku od 6:00. Nie pijemy ani kawy, ani nic.
0: Ani nic. A przecież woda jest w kranie, prawda?
1: No. I można by było zaparzyć.
0: To robimy tak. Ja idę po kawkę. No. Ty państwu powiedz, że za chwilę newsy w Radiu SK2, a ja z cukierkiem, czy...
1: I jeszcze musimy nadgonić. Już było 4 razy. Dzisiaj będzie piękny dzień.
2: SK.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
5: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
4: Całodniowy?
5: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
4: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: 1014 hektopaskali w tym momencie, czyli ciśnienie prawie podręcznikowe, ono będzie troszeczkę spadać w ciągu dnia, no i tak do 1010 spadnie, kiedy to nie powiem tego, bo dzisiaj uważam, że będzie piękny dzień, ale po 17 się coś wydarzy, tyle wam mogę powiedzieć. 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, na razie chmury, ale później będzie piękny dzień, to już chyba 8, jeśli dobrze liczę, słoneczko będzie na pewno.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. W rosyjskich ostrzałach rannych zostało 18 osób, w tym dwoje dzieci. Najcięższe ataki odnotowano w Dnieprze na wschodzie kraju. Uszkodzone są budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Ranni są także w Odessie i Zaporożu na południu Ukrainy. Zniszczone zostały bloki, przedszkole i szkoła. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym. To po sobotnim ataku. 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. 8 osób zostało rannych, w tym kilka ciężko. Potem mężczyzna atakował też przypadkowe osoby z użyciem noża. Najnowsze doniesienia z Włoch ma Michał Rawa.
15: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przebywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
14: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony i jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. rodziców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie, dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
14: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
14: Zacięta walka o wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej. Lech Poznań obronił tytuł po wygranej z Radomiakiem 3-1. Teraz trwa rywalizacja o drugie miejsce. Na razie zajmuje je Górnik Zabrze, ale tyle samo punktów ma Jagiellonia Białystok. W grze o wicemistrzostwo pozostaje też Raków Częstochowa. Legia Warszawa po wygranej z Lechią 2-1 wciąż liczy na miejsce dające grę w eliminacjach Ligi Konferencji. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Awans wywalczyli po 2 meczu z Austrią. Na wyjeździe wygrali 1 bramką, a wczoraj zremisowali po 30. To dało biało-czerwonym przepustkę na turniej, a mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 7:03, nie chwaliłeś się jeszcze.
11: Czym?
13: Turniejową trójką.
11: A, tak.
13: Brawo, kolega tutaj sport uprawia i zajął ostatnio w zawodach 3. miejsce.
11: To jest podium, wiecie?
13: To jest podium. Wytrzymało to podium,
11: podium
13: w ogóle?
11: Podium, mnie utrzymało.
13: Utrzymało cię, tak?
11: Pięknie.
13: Dobrze.
11: No.
13: Przypomnij, jaki to sport.
11: No. Te.
13: No, wrzutki gra.
11: No.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Ale to jest męczące jednak, no. Ja wiele razy powtarzam, jak się rzutka spadnie na ziemię, to się trzeba schylić, no. Pompkę zrobisz.

0: Poród w Nowym Jorku, słuchajcie. Poród w Nowym Jorku, to tym żyje świat.
1: Pewnie nie. Jakby poród, jakby Nowy Jork był na Podkarpaciu,
0: poczekaj,
1: to by porodówek nie mieli, to
0: poczekaj,
1: by nie było porodu.
0: Poczekaj, poród na sali sądowej w Nowym Jorku.
1: To nie, tam też nie mają porodówek? Też im pozamykali?
0: Możliwe. 33-letnia kobieta urodziła chłopca podczas rozprawy sądowej, gdzie była przesłuchiwana w sprawie posiadania nielegalnych substancji. A tu proszę, a tu fu! Wyszła z niej legalna zupełnie postać, człowiek.
1: Ona miała rozprawę, rozumiem, tak? I podczas tej rozprawy się wszystko działo?
0: Tak.
1: No to szczerze powiem ci, że nie wiem, co mam o tym sądzić.
0: Rozprawa w końcu taka w Stanach Zjednoczonych, która miała ręce i nogi.

0: to nie pomoże. Choćbyś nie wiem, co robił, to nie pomoże. I o tym Kasia Cerekwicka.
1: Mądry tekst.
0: Mądry tekst, taki życiowy,
1: prawda? Oczywiście, tak.
0: 17 minut po 7 w Radiu SK2 wracamy do agentów.
1: Bo wiemy, że życie pisze najlepsze scenariusze i teraz wy w tych scenariuszach się być może odnajdziecie. Dzisiaj szukamy agenta naszego 007, bo Anglicy szukają swojego do nowego filmu, ale Polacy nie gęsi mają swoich agentów na pewno. Jakie potraficie robić agenciarskie rzeczy, tym się chwalicie na 726-826-826.
2: No ja mam taką zdolność, że w 48 sekund 05 znika, przepraszam.
0: A, jednak 05.
1: Dwie szklanki.
0: Agent 4805.
1: 4805, to kierunkowy
0: do słuchacza tego. No dobrze, ale trzeba się nawadniać.
1: Oczywiście,
0: to najważniejsze,
1: tak,
0: trzeba się nawadniać.
1: 05 to są dwie szklanki wody, prawda?
0: Tak.
1: Czystej,
0: tak,
1: źródlanej
0: dobry
1: wody z kranu.
0: Agent się nabiega, później musi napić się dwóch szklanek, czyli 05 wody.

0: Wszystko przed nami, cały tydzień przed nami. To będzie piękny dzień, piękny tydzień. Już pewnie z 11 razy to powiedziałem. 25 minut po 7, przygotujcie swoje telefony.
1: Oj, bo pewnie niektórzy z was są pewnie spóźnieni do pracy. No, i to jest ten czas.
0: Tak, żeby wiedzieć, dlaczego się spóźnić, albo dlaczego się spóźniliście, przemyśleć sobie temat, bo po 7.30, po newsach, będzie nasz poniedziałkowy UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Na co serdecznie was zapraszamy i chcemy, żebyście w tym wzięli udział. Tymczasem niecałe 5 minut zostało nam do 7.30, wtedy newsy. Bądźcie z nami.

0: bardziej.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Bo to nie jest montaż, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: To będzie piękny dzień. Będzie piękny dzień.
15: Już się pogubiłem, który raz to już było? Piąty,
14: teraz
15: szósty,
14: już
15: siódmy.
14: Dwa razy powiedziałem. To
15: siódmy,
14: wiesz.
15: Ósmy, dobra. Niech będzie
14: nie,
15: ósmy.
14: Więcej. To już z 15 razy jak nic. Jak nic.
15: To ja już przestałem cię słuchać w takim razie.
14: Ja będę sobie się sam liczył, bo ty z matematyką masz problem. Ja sam podam te cyferki. Na dzisiaj 23 stopnie. W najcieplejszym momencie dnia, a na to, co później, to nie patrzmy. Na razie to wam, jak skończy się poranek i inni będą robić prognozę pogody,
15: deszcz.
14: To wam powiedzą, co
15: deszcz
14: po 17.
15: Deszcz będzie.
14: Cicho.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są News SK2. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 40 w Starych Kotkowicach na trasie Górgówek w Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Znów ostre słowa Donalda Trumpa wobec Iranu. Amerykański prezydent wezwał Teheran do szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego. Ostrzegł, że w przeciwnym razie z Iranu nic nie zostanie. Trump napisał o tym na swoim portalu społecznościowym. W ostatnich dniach sugerował też możliwość wznowienia ataków lotniczych. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku paralotniarza w Świeradowie Zdroju. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas lotu. Z obrażeniami został przewieziony do szpitala w Jeleniej Górze.
17: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne, natomiast no na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
16: Mówił Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego, a zanim na miejsce dotarły służby, pierwszej pomocy mężczyźnie udzielili świadkowie wypadku.

0: Dobra, łapcie teraz za swoje telefony, to jest ten czas. 726-826-826. Tu i teraz można się dodzwonić do studia i powiedzieć wszemi wobec, czemu dzisiaj się spóźniliście, bądź planujecie i już wiecie, że jesteście spóźnieni, bo to nasze UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dlaczego się spóźniasz? Tutaj UPS, słuchamy.
2: To dobre usprawiedliwienie.
0: Milczenie oznacza zgodę, tak. Czy jakoś tak. Następny telefon. Tutaj UPS, dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się spóźniłem kiedyś do roboty, bo kot mi zabrał kluczyki do samochodu.
0: Tak. A świstak siedzi i zawieje w te sreberka. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS, dlaczego się spóźnisz dziś do pracy? No znowu to samo.
3: Ja? Dlaczego?
0: Jest.
2: Tak.
0: Przez telefon się słamy, nie przez radio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Słucha radia, na pewno.
2: Na 100%.
0: Przez telefon nas słuchaj. No właśnie. Kochani, jak dzwonicie do radia, to radio sobie ściszcie i słuchajcie nas przez telefon. Odbieramy kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tutaj UPS. Halo?
2: A może to
0: halo?
2: Coś...
0: Halo, no tak. Przez telefon się słuchamy. Dzień dobry. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy. Kolejna osoba chyba, która słucha radia, a nie przez telefon.
4: Dobra, no to już mówię.
0: No.
4: Kiedyś się spóźniłem do pracy przez to... Ale to się nie nadaje na antenę.
0: To poza anteną, bo jesteśmy na żywo na...
4: To
0: następne. Dzień dobry. Tutaj UPS, słuchamy.
5: Nie spóźniam się i jadę właśnie do szkoły.
0: Nie spóźniam się i jedziesz do szkoły.
5: Pozdrawiam wszystkich Radia SK2.
0: Dziękujemy ślicznie. Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon. Usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzień dobry.
6: Również dołączamy się do tych pozdrowień. Kolejny telefon.
0: Nie dogadamy się dzisiaj. Ludzie, słuchajcie nas przez telefon. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Ja się chyba dzisiaj spóźnię, bo słucham tych, którzy słuchają radia, a nie słuchają telefonu.
0: Dzięki bardzo.
7: Pozdrawiamy
0: serdecznie. Ludzie kochani, następnym razem zrobimy UPS jeszcze za tydzień, jak się spóźnicie do roboty. Tylko słuchajcie nas przez telefon, a nie przez radio, bo delikatne jest opóźnienie, nim my się doczekamy, aż wy nam odpowiecie.
2: Z drugiej strony, jak już słuchacie radia, to może być też dobre usprawiedliwienie. Szefie, spóźniłem się, bo słuchałem radia, a nie przez telefon. SK2.
0: No, także tyle w tematach spóźnienia.
2: No, to miłej pracy wam dzisiaj życzymy.
0: Tak, bez żadnych opóźnień. 20 minut do 8. Jakby ktoś się pytał, na 8 jeszcze może zdążycie. Bratanki, Igo, już za chwilę.

0: Nie mamy nic do żadnego stracenia. I tak trzeba żyć, tak trzeba jakby spędzać ten piękny dzień, dwa razy teraz powiedziałem, czyli 17.
1: 18, 19.
0: 19 już?
1: No niech będzie. Dam ci jeszcze jeden w zapasie, niech będzie w takim razie.
0: To piękny 19... dzień, 20, 20. Zaokrąglimy.
1: Czyli jeszcze 80 razy i kłamstwo stanie się faktem.
0: No, bo w poniedziałek trzeba sobie powtarzać, piękny dzień. 9 minut do godziny 8. Trzeba by było coś tutaj fajnego teraz powiedzieć, Jarząbku, to ty.
1: No to na przykład zapraszam, Lublin, pijany 40-latek uratował z płonącego samochodu, uratowany z płonącego samochodu, proszę bardzo.
0: No zapraszasz na to spotkanie?
1: Tak, zapraszam. Obywatel Mołdawii znajdował się w płonącym samochodzie na parkingu, prawda? Został z niego wyciągnięty przez nasze służby.
0: A ile promili?
1: 2 promile wydmuchał. Dwa. Proszę bardzo.
0: Czyli facet wypił i czuł, że go coś pali.
1: Tak.
0: O, ale myślał, że po butelce to tak być musi. SK2.

0: ten piękny dzień również sobie zagramy w Państwa Miasta po 8:00, od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj odpowiadamy na pytanie...
1: Dlaczego ten dzień będzie piękny?

0: Dama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: I po reklamie.

0: To będzie piękny dzień!
1: 21!
2: Co razy tyle powiedziałeś?
0: A będzie 23 stopnie. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia, chyba że coś się zmieniło. Tak jak powiedziałem, później to wam nasi koledzy powiedzą, co będzie się działo później.
1: Deszcz.
0: Ale to poczekaj, no.
1: No co?
0: No ja mówię, że kto inny powie, a ty mówisz, że ty powiesz.
1: Deszcz.
0: No i co? No i co? Zepsułeś mi taki piękny dzień.
2: 22.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co już ustalili śledczy?
5: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę 2 hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
4: Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracują strażacy oraz grupa wodno-nurkowa. Zaangażowanych jest też kilka zastępów straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, o ile osób chodzi. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Miejscami może spaść do 30 mm deszczu, a ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
4: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Drugbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę na pozostanie w najwyższej klasie. A początek spotkania o 19:00.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Chyba muszę trochę nadgonić. To będzie piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny, piękny dzień.
1: Ale dzień powiedziałeś tylko raz. I teraz jak mam to policzyć w tym
0: momencie. Dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień, dzień.
1: Konnichiwa, mój chiński przyjacielu.
0: Dzień, dzień, dobry.
7: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
1: Mów! To był taki chłyt.

0: praca szuka człowieka, chciałoby się powiedzieć.
1: Casting jest.
0: Casting.
1: Jest casting i to nie na Jamesa Bonda.
0: Żadne top modele, to nie o to chodzi.
1: O tym już mówiliśmy, ale jest zaraz casting na proboszczów. Uf, w liczbie mnogiej, w archidiecezji lubelskiej.
0: Bo tam potrzeba aż 16 proboszczów, no więc archidiecezja wyszła z założenia, że po co to będziemy na chybił trafił robili. Zrobimy sobie przesłuchanie, zapraszamy wy kandydatów, proszę usiąść.
1: Taki mam talent na proboszczów.
0: Trochę tak, jak pan widzi swoją parafię za 5 lat,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak.
0: No, coś w tym rodzaju, zadać parę pytań i proszę bardzo, wybieramy proboszcza.
1: Trzeba mieć 15 lat doświadczenia, żeby ubiegać się o stanowisko takiego proboszcza. No i dokumenty trzeba składać tam, gdzie trzeba składać, do archidiecezji lubelskiej.
0: No, widzicie, ale to 15 lat doświadczenia, no to jednak to doświadczenie mimo wszystko jest potrzebne, czyli widzicie, no księża będą musieli teraz trochę się wysilić najpierw, prawda, żeby dostać dobrą posadę, a nie, że każdy da im ją na tacy.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Stresik wskazany, nogi zwaty też wskazane czasami nawet pomagają.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: No i ciekawe, czy Ania i Marysia są zestresowane, czy nie? Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
0: Aniu, jak tam? Zestresowana?
3: Średnio.
0: Średnio, no to dobrze. A to będzie piękny dzień, gdyż...
3: Gdyż ja będę dzisiaj rządzić panami.
0: O, nami?
3: Nie, wami nie.
0: Nami nie, no dobrze. A u Marysi dlaczego to będzie piękny dzień?
4: Dlatego, że pada deszcz i nie będę musiała podlewać ogrodu.
0: No i właśnie.
5: A ty, cwaniaku, ty przemyciłeś dwa razy piękny dzień dzisiaj.
0: Cicho. I ty, no,
5: 30-31, dobra.
0: Cicho. Dobrze, tłumaczymy i przypominamy zasady, drogie panie, naszej pięknej zabawy. Z koła losujemy wam literę, kręcąc prawo w lewo. To zależy od was. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzenia wartości 500 zł. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, to możecie wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
4: Tak.
0: Dwa taki. Ania zaczyna.
5: W prawo czy w lewo?
3: Zdam się na los. Wybierajcie.
5: Dobra. Masz. Prosto.
0: W prawo zakręcił.
5: Bo mi bliżej. No i co tam wyszło?
0: W. Litera W jak wiosło.
5: W jak wiosło.
0: 20 sekund. Uwaga.
5: Państwo.
3: Wenezuela.
5: Miasto.
3: Wrocław.
5: Znana postać.
3: Zięckiewicz Robert.
5: Roślina.
3: Wrzos.
5: Kolor.
3: Wrzosowy?
0: No i ten kolor jeszcze zaliczymy. 5 punktów będzie. Ania, bez żadnych wątpliwości. Dobrze, długo się nad znaną postacią zastanawiałaś. No ale piąteczka dla ciebie.

0: Ciebie, Marysiu. W prawo, w lewo?
1: Prawo.
2: Prawo, proszę bardzo.
0: 5 punktów masz do przebicia, jak będzie 6, to będzie prezent marzeń, jak będzie 5, będzie dogrywka, będzie mniej, to wygra Ania. Ostatnia zdradliwa litera alfabetu się wylosowała.
3: Niech zgadnę.
0: Czyli litera Z.
3: No właśnie,
0: 20
3: zgadłem.
0: Sekund, uwaga, państwo.
4: Zelandia.
0: Jak?
4: Zelandia.
0: Miasto.
4: Dobrze.
0: Tytuł filmu.
4: Zoro.
0: Imię.
4: Zenon.
0: Roślina.
4: Zawilec.
0: Zaliczamy tego zawilca jeszcze. Dobra, i teraz tak. Zelandia. Jest państwo Zelandia?
3: Zelandia powiedziałaś?
0: Tak, dwa razy.
3: Zelandia. Dwa razy tak.
0: Usłyszałem Zelandia.
3: To tak. Zelandia jest wyspą w Danii. Zelandia jest prowincją holenderską. Ale nie ma państwa Zelandia.
0: Jest Nowa Zelandia.
3: Jest Nowa Zelandia.
0: Nowa Zelandia to na pewno jest takie państwo, ale samo Zelandia to takiego państwa nie ma. Zambia, jakbyś na przykład powiedziała.
3: Zimbabwe.
0: Zimbabwe, jakbyś powiedziała na
3: Ewentualnie
0: przykład.
3: Zamość można by było jeszcze poszukać, ale to też by nie było dobre.
0: Nie, Zamość to miasto.
3: No.
0: Ale Zelandii jako państwa nie możemy, Marysiu,
3: niestety,
0: zaliczyć.
3: Niestety,
0: pięć hokejówka. 5-0 dla Ani.
5: Super.
0: Aniu. Prezent marzeń jest twój, do Marysi.
5: Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo. Do Marysi lecą nagrody pocieszenia i jutro kolejny odcinek i kolejni nowi uczestnicy. Gorąco was po 8 na tę zabawę zapraszamy.
6: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: Ajeje, poczekaj. Lubię to ajeje. To tylko w tej piosence się pojawia. Demono, 100% polskich hitów u nas w Radiu SK2, 25 minut po 8.
1: I zmiany przed nami. Posłuchajcie, niedługo zmieni się egzamin na prawo jazdy i to dość mocno.
0: I to będzie piękny czas, piękny dzień, można nawet powiedzieć, bo...
1: 32. Dobra,
0: masz. Bo się zmniejszy ilość pytań, pula była 3,5 tysiąca, a teraz będzie 1,5 tysiąca.
1: Od 1 stycznia 2027 roku, tak planuje ministerstwo, żeby w ogóle też wyrzucić z egzaminu jazdę po placu manewrowym.
0: O, to kolejny piękny dzień.
1: 33. Ogólnie chodzi o to, żeby wyjechać na miasto i tam zdawać i pokazywać swoje umiejętności z jazdy, a nie to, że tam wiecie, kombinujecie, że teraz kierownicą skręcamy w prawo, jak widzimy pachołek w lewym lusterku i tak dalej, i tak dalej.
0: Jeszcze nowoczesne treści egzaminacyjne chcą wprowadzić, nowe kryteria oceny i ekologiczny styl jazdy.
1: Proszę bardzo, to wiecie, znaczy, te egzaminy będą teraz łatwiejsze, coś czuję.
0: No, tak dlatego będzie piękny dzień.
1: 34. Za 20 lat, tak sobie myślę, przy tym tempie zmian, to wiecie, jak będzie wyglądała nauka jazdy?
0: Ja wiem, jak będzie wyglądała nauka jazdy. Jak nauka jazdy na rowerze na dwóch kółkach w latach 90. Siadaj i jedź!
2: SK2.
1: Tylko trzeba będzie kijek w tą rurę wydechową włożyć.
0: Albo w malucha, żeby odpalić.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2. Reklama. Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
2: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
1: Całodniowy?
2: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
1: Szczegóły na galeriamociny.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Jedno jest pewne, do 17 to będzie piękny dzień.
10: 35 razy powiedziane.
9: No, a później już będzie piękna noc, a jutro też będzie piękny dzień.
10: 36 razy.
9: Bo jutro w ogóle nic, nawet nie ma zastrzeżeń, żeby nie było pięknego dnia.
10: 37.
9: Do jutro na przykład 22 stopnie i nic nie zanosi się na żadne deszcze. A dzisiaj o deszczu nic nie powiem, powiem tylko, że do 17 będzie piękny dzień.
10: 38.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Już za pół godziny maturzyści przystąpią do egzaminu z historii. To jeden z dodatkowych, nieobowiązkowych przedmiotów na maturze. Do testu zgłosiło się około 22 tysięcy osób. Historia jest ósmym najczęściej wybieranym przedmiotem. Po południu odbędą się egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Imbryz dla Rzeczypospolitej jest prawie 54% zapytań. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
12: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
11: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.

0: Teraz już zdrowie nie pozwala, bo kiedyś to było i można było tańczyć i wino, a teraz już nie można. Można tylko tańczyć, jeśli jakby kości też nie odmawiają posłuszeństwa. A propos przeszłości, kącik odkurzający, przeglądamy newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku, dzisiaj 2001 rok.
1: No właśnie, ty wiesz, że ja w 2001 roku też nie mogłem wina?
0: Też nie mogłeś?
1: Nie mogłem.
0: W ogóle?
1: No nie, bo byłem przed 18.
0: A, rzeczywiście. No to zobaczcie, jak to czas leci. Kącik odkurzający z 18 maja 2001 roku.
1: Były to takie czasy, że były protesty na przykład laweciarzy na granicy. Wyobraźcie sobie, bo rząd zabronił im wwozić do Polski z Niemiec uszkodzonych samochodów na lawetach. Takie to były
0: takie
1: czasy.
0: Takie to były czasy. To przed Schengen jeszcze było i trafiliśmy na taki właśnie nagłówek o strajku laweciarzy. Importerzy używanych samochodów pozostawili swe blokujące przejście graniczne w Jędrzychowicach i tam te lawety zostawili w nocy z czwartku na piątek. Przeszli sobie potem z paszportami na niemiecką stronę w obawie przed polską policją, której poważne siły przybyły do odblokowania tego przejścia zagraconego lawetami. Domagają się rozmów z premierem Jerzym Buzkiem, a policja zaczęła usuwać opuszczone samochody laweciarzy.
1: No, i to się nazywa mieć szczęście. Policja nie musiała przecież dzwonić po lawety, żeby usunąć lawety, skoro lawety były na miejscu, nie?

0: Ważne jest podanie teraz godziny, 10 minut do 9, bo będzie o zegarkach. Jeden z producentów szwajcarskich zegarków, taki dość znany, zamyka swoje sklepy na całym świecie z powodu bezpieczeństwa, m.in. w Warszawie, Liverpoolu, Dubaju, bo nadmierne zainteresowanie jednym typem zegarka, ale ludzie stoją w kolejkach kilometrowych, a producent podkreśla cierpliwości, wyprodukujemy wam więcej. Wyprodukujemy, to nie jest wersja limitowana. Szok. I zamkną sklepy w obawie o bezpieczeństwo.
1: Powiem ci szczerze, że ja zazdroszczę ludziom, którzy mają czas, żeby stać w kolejce po zegarek.

0: Yeah.
1: I to Artur Ganowski na 5,5 minuty do godziny 9, a tymczasem wchodzi on, cały na biało.
2: Tak, bo tak naprawdę z jednej strony nieważne, w co jesteś ubrany, kim jesteś, co robisz. Jedno jest danie na świecie, którym nie pogardzi nikt. A jak jesteś Amerykaninem i przy okazji papieżem, to tym bardziej pizzą nie pogardzisz.
1: Tak jest.
2: Leon XIV był ostatnio w Neapolu na południu Włoch.
1: I okazuje się, że taka rytunowa przyjażdżka wśród wiernych zamieniła się w wiralowe wideo, które obiegło cały świat. Pewien Neapolczyk, to się chyba tak wymawia, przygotował dla Ojca Świętego pizzę w kształcie serca.
2: Włożył też w nią dużo sera.
1: O, dużo, dużo było, tak. Papież oczywiście pizzą nie pogardził, a tym pizzerem, który to zrobił sobie nawet zdjęcie.
2: Miało być spokojne pozdrawianie ludzi, a tu masz, papo, placek.
3: SK 2.
4: Ciągle zbyt posępną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: dwa.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Patrz, jak to codziennie człowiek decyzje podejmuje takie bardzo różne i dzisiaj zdecydowałam, że nie założę swetra dodatkowego i dobrze zdecydowałam, bo wcale aż tak nie będzie, nie wiem, zimno czy gorąco. Będzie taka umiarkowana pogoda?
11: Będzie. 20 stopni maksymalnie dzisiaj na termometrach. Póki co 13, ale wiesz co, powiem ci tak, ja czuję się trochę oszukana, no, bo moje prognozy pokazują właśnie pełne, piękne słońce, a za oknami niestety piękne,
10: może
11: pełne
10: będzie,
11: chmury.
10: Może będzie, może się przekona do nas.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Jest 9, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na wokandzie głośna sprawa z Łodzi. Dziś przed sądem stanie 32-letnia Ewelina R. Kobieta jest oskarżona o atak nożem na młodego taksówkarza. Do zdarzenia doszło 26 stycznia w nocy podczas kursu zamówionego przez aplikację. Sprawa odbiła się szerokim echem w całym kraju. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
12: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
11: A początek procesu w Sądzie Okręgowym w Łodzi już za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent na placu Szembeka w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym.
13: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
11: Mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec. Po tragedii zamontowano w tym miejscu fotoradar. Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani i skandowali.
14: Robert!
11: Lewemu podziękowali też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
6: SK2 News, Warszawa.
11: Ruszają zapisy na lato w mieście. Uczniowie będą mogli spędzić wakacje uczestnicząc w zajęciach m.in. w Muzeum Warszawy, Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim Zoo.
15: Zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach.
11: Mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta, a zapisy ruszają o 16. Dziś testy syren alarmowych uruchomione zostaną w 5 lokalizacjach. Testy dotyczą Wawra, Pragi Południe, Białołęki, Bielan i Bemowa. To rutynowa kontrola sprzętu i nie jest związana z realnością zagrożeniem.
10: Dwie minuty po godzinie 9:00, 100% polskich hitów wam gramy. Tak już po prostu działamy tutaj, Radio SK2. W tej godzinie mam dla was solową nowość od Kasi Sienkiewicz. Będzie też klasyka od zespołu 2 plus 1. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

dodatkowych. Tutaj Radio SK 2, za to słońce w sumie zachodzi nad prawem jazdy, bo egzamin ma przejść wielką rewolucję. Najpóźniej od przyszłego roku między innymi znikają zadania na placu manewrowym, słuchajcie. Słynny placyk odejdzie do lamusa, a do tego jeszcze zostanie odchudzona baza pytań na teorii i to o połowę, a egzamin będzie w ogóle w całości przeprowadzany w ruchu miejskim. Niby brzmi dobrze, ale ma to też swoje wady, słuchajcie. Ja współczuję instruktorom i egzaminatorom, którzy w zimowe poranki stracą jedyną okazję, żeby w spokoju wypić ciepłą kawę, podczas gdy kursant walczył dzielnie z łukiem na placu.

0: Jakie to porady na zdradę od Ani Dąbrowskiej. Gramy wam w Radiu SK2. No, można sobie wziąć do serca, jak najbardziej. Nieco zdradzeni poczuli się też pewni niemieccy miłośnicy czekolady po tym, jak odkryli, że producent popularnej czekolady w fioletowym opakowaniu, tak to ujmę, na potęgę odchudza tabliczki i przy tym jeszcze podnosi ceny, czyli że to taki klasyczny objaw shrinkflacji. Poszli z tym do niemieckiego sądu i wygrali, bo sąd stwierdził, że no, na opakowaniu to powinna być informacja, że ta tabliczka czekolady jest tym mniejsza. Pocieszające jest to, że od tego odchudzenia tabliczek to akurat nam w pasie nie przybędzie, chociaż jakiś plus tej całej drożyzny. Szkoda tylko, że portfel chudnie z nami.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka.
13: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: chciałoby się tak piechotą pobiec do tego lata, tak żeby było szybciej, szczególnie jak się patrzy na to, co za oknem się działo w weekend w całej Polsce. No i dzisiaj też czekają nas, słuchajcie, opady, o czym zdecydowanie ostrzegają nas synoptycy, więc jak piechotą, to koniecznie w kaloszach dzisiaj idziemy bajm i piechotą do lata. Gramy wam w Radiu SK 2, powoli zbliża się godzina 10:00, to oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
10: Chciałabyś bilet do Santago?
9: Aha.
10: Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy. Zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
9: Całodniowy?
10: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
9: Szczegóły na galeriamociny.pl.
11: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Hot Grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: I po reklamie.
0: Co nie odświeżę tej pogody na Mazowsze, to mi wyskakuje taki trójkącik z pioruneczkiem. Otwieram ten pioruneczek i jest żółty alert na burzę dla województwa mazowieckiego od 14 do 21. Ponoć dzisiaj tak ma właśnie być. Czy to się zgadza mniej więcej z twoimi prognozami?
20: Mniej więcej.
0: Możesz ujawnić swoje źródła informacji?
20: Pomidor.
0: Bardzo dobrze.
20: Ale
0: dobrze.
20: Jeżeli chodzi o deszcze i opady deszczu, to one się z kolei mogą pojawić dosyć intensywne wieczorem około 19 i 20. Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
21: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja P. wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
20: Mówi nam prokurator rejonowy w Kętrzynie imię Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany. Miał promil alkoholu w organizmie. Trwają wyjaśnienia okoliczności śmierci chłopca. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Inna, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Kluczowa ma być sekcja zwłok. Dopiero wtedy śledczy mogą postawić zarzuty. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw. To w Radomsku, w Łódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
14: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
20: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grożą jej 3 lata więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują w książkach. To przedmioty, które czytelnicy często zostawiają między stronami. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach Jolanta Sopińska, zdarzają się też zaskakujące znaleziska.
16: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
20: Czytelnicy zostawiają w książkach różne drobne rzeczy, to m.in. papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
22: SK2 News, Warszawa.
20: Już 1 czerwca na placu Defilad rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Przez tydzień najlepsi zawodnicy i zawodniczki będą walczyć o medale w centrum stolicy. Na placu powstanie specjalna arena, a obok której będzie działać miasteczko sportowe.
23: Ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych atrakcji, 7 dni wielkich emocji i dosłownie kilkaset godzin, które musicie spędzić razem z nami.
20: Zachęca Jakub Głogowski z PZ Kosz. Impreza potrwa do 7 czerwca. Nowy zielony pasaż, setki drzew i miejsce do odpoczynku. Tak ma zmienić się Krucza. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy.
0: No i Paulina przypomniała nam o tym, że książki z biblioteki to potrafią opowiedzieć historię nie tylko tekstem. Najczęściej to ślady po kawie czy herbacie. Może ktoś czytał o tej porze na 2 minuty po godzinie 10 jadąc autobusem do pracy i sierpiąc sobie kawę w drodze. Muzyczną historię w 5 hitach na piątkę wysnuje nam zaraz Michał Hanczak, tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry.
24: No to gramy.

0: Rok 2020, ten ciężki rok, który potrzebował podnoszących na duchu kawałków, no i to się udało. Orkiestrze Męskiego Grania Świt za nami w Radiu SK2, a już teraz świeże rozdanie pięciu hitów na piątku od Michała Hanczaka.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Nowy tydzień, a więc nowa piątka. Wciąż mamy maj, a maj to oczywiście matury, które już w większości za maturzystami, ale też komunie. No i pytanie odwieczne, gdzie się podział mój hajs z komunii, ale maj to też czas juwenaliów, czyli studenckiego świętowania, ostatniego oddechu i rozrywki przed sesją. I wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na juwenaliowych koncertach. Te odbywają się w całym kraju, ale są takie jedne juwenalia, które od lat stały się prawdziwe.

prawdziwym muzycznym festiwalem. Myślę tu o Kortowiadzie. A że tegoroczna zbliża się wielkimi krokami, to postanowiłem, że w tym tygodniu wspólnym mianownikiem pięciu hitów na piątkę będą artyści, którzy na Kortowiadzie 2026 w Olsztynie wystąpią. Co więcej, będziemy w tym tygodniu mieli dla Was mnóstwo karnetów na Kortowiadę, także słuchajcie uważnie. Wśród artystów, których zobaczymy nad Jeziorem Kortowskim, są Wilki. No i na dobry początek zagram Wam ich hit pod tytułem Urkę. Cofniemy się zatem do początku lat 2000 do albumu pod tytułem 4. To właśnie z tej płyty pochodziła słynna Baśka, ale też Urkę. Znane też pod tytułem Pijemy za lepszy czas, bo większość osób kojarzy właśnie ten fragment refrenu i uważa go za tytuł. Ciekawostką o Urkę jest to, że mógł to być międzynarodowy hit, ponieważ w pewnym momencie piosenką zainteresował się sam Bryan Adams. Miał taki niecny plan, żeby nagrać tę piosenkę w wersji angielskiej na swoją płytę, ale postawił Robertowi Gawińskiemu kilka warunków. Po pierwsze, podobała mu się melodia, tekst musiał być w języku angielskim i miał być zupełnie nowym tekstem, a po drugie, Bryan Adams chciał być dopisany do autorów Urkę, po to, żeby oczywiście mieć z tego duży hajs. I co wtedy powiedział Robert Gawliński, który pewnie też miałby duży hajs, gdyby Urkę stało się międzynarodowym hitem Bryana Adamsa? No, Robert miał powiedzieć: pocałuj się i sam sobie skomponuj piosenkę. I już. Potem w wywiadach Robert Gawliński opowiadał, że czasami trzeba podejmować decyzje, które może nie są popularne, nie przyniosą splendoru, ale trzeba mieć kręgosłup moralny. W sumie bardzo dobre zdanie na życie i na imprezowanie na juwenaliach, na przykład na Kortowiadzie. Bawcie się dobrze, ale tak, żebyście mogli to potem wspominać. Kortowiada pod koniec maja. Wilki wystąpią konkretnie 28, ale u nas już teraz zagrają hit pod tytułem Urkę.

0: Marcepan nie każdy lubi, ale samą Sanach to je się całymi garściami, a nawet i całymi albumami. Marcepan, gramy wam w Radiu SK2. Być może Marcepan wybrzmi już w przyszłym tygodniu na poznańskim stadionie, bo 29 maja kolejny stadionowy koncert Sanach, potem w czerwcu Wrocław, będzie też Kraków. No i tak, można startować w letni sezon koncertowy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem, jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Castorama.
8: Teoria
1: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Castorama.
12: Teoria
8: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Świat superbohaterów wprowadził nas Metzner. Gotham, gramy wam w Radiu SK 2, zbliża się 11. Przed nami newsy i kolejna godzina z 10 polskimi hitami i to bez reklam, ale warto zrobić głośniej, jeśli chcecie zgarnąć karnety na pewien festiwal. Już więcej nie zdradzam, po prostu warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? Tak, to Allegro.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
0: Czy dzisiaj deszcz zaszczepi nas swoją obecnością? Przepraszam, po amerykańsku
16: wyszło. Tak. Coś z tego będzie. Coś popada dzisiaj, ale powiem ci, że wszystko wskazuje na to, że tych opadów deszczu będzie jednak mniej niż wcześniej sugerowali specy od pogody. Na razie wstępnie około godziny 20 może coś pokropić nad stolicą.
0: A co na to? Passenger Stanisław Paluch? Czy będzie pod dachem? No będzie, słuchajcie. Także ubierzcie dzisiaj pelerynki, kalosze i będzie dobrze.
16: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem na Morzu Czarnym. Do strzału doszło w pobliżu Odessy na ukraińskich wodach terytorialnych. Na pokładzie była chińska załoga, a właściciel jednostki pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Dzisiejsze rosyjskie ataki były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Policja potwierdza tożsamość ofiar tragicznego wypadku w Małopolsce. W Smykowie zginęli ojciec i jego dwaj synowie. Ich samochód osobowy uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Do tragedii doszło na drodze powiatowej w powiecie dąbrowskim. Ofiary miały 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
17: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
16: Relacjonuje Mariusz przeniosło z policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaplanowano sekcję zwłok ofiar, która ma pomóc ustalić dokładne okoliczności wypadku. Prawdziwa legenda francuskiej motoryzacji jeździ po Przemyślu. To Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka znana z filmów o żandarmie z Saint-Tropez. Auto z 1973 roku należy do mieszkańca miasta Macieja Kuligowskiego. Właściciel regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach. Często wciela się też w rolę francuskiego żandarma.
18: Jeżdżę w mundurze żandarma. Jest to mundur oryginalny, galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
16: Citroen należący do pana Macieja zachował oryginalny lakier i silnik, a samochód jest też wpisany do rejestru aut zabytkowych.
9: SK2 News, Warszawa.
16: Przed nami finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ten odbędzie się 28 maja na stadionie Legii Warszawa. Wydarzenie zgromadzi autorów najlepszych projektów społecznych uczniów szkół średnich.
19: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii.
16: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Mocne uderzenie w nielegalny hazard na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Rozbitą grupę organizującą nielegalne gry. Zatrzymano 15 osób, w tym obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.
0: Tu Radio SK2, gramy wam 100% po polsku. Jak machina czasu zasilana muzyką w tej godzinie. Mam dla was klasyk od Lady Punk. Będzie też tegoroczny świeży hit od dziewczyn z Lore. Kasia Groska, dzień dobry. Już mamy prawie 3 minuty po godzinie 11. Gramy wam po polsku.
5: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gramy.

Pytania retoryczne są ciężkie w poniedziałki, bo człowiek musi pomyśleć, ruszyć tę mózgownicę. Na szczęście przy Lady Punk może też posłuchać. Na co komu dziś? Tak wam gramy w Radiu SK 2, tylko najlepsze polskie hity. Są takie rzeczy, których pytanie, a na co ci to zupełnie nie dotyczy? Dobrym przykładem jest podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. To już w przyszłym tygodniu. Zgarnie go ta osoba, która jako pierwsza albo na Messengerze, albo na 726-826-826 odpowie na pytanie, uwaga, jakich rodzonych braci zobaczymy na scenie Kortowiady? Podpowiadam rodzonych, to jest ważne. 726-826-826 albo Messenger Radia SK.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, czyli to, co mówimy zawsze, gdy wstaniemy lewą nogą z łóżka. To zespół LOR w Radiu SK2, a my na szczęście wiemy, co może sprawić, że będziecie mieli lepszy humor przy poniedziałku, a na przykład taki podwójny karnet na Kortowiadę w Olsztynie. Ja właśnie jeden przekazałam w ręce naszej słuchaczki. Jak się nie załapaliście, absolutnie nic straconego. Kolejna szansa już dziś po godzinie 17. No i tak cichutko wam podpowiem, że warto obserwować naszego Instagrama, bo tam też coś w temacie Kortowiady się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes, less stress.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.

0: Mając takich przyjaciół, nie potrzebujemy już wrogów. Ponoć tak mówił Winston Churchill, ale mógł to też powiedzieć Krzysztof Krawczyk po nagraniu hitu Mój przyjacielu z Bregowiczem. Tu Radio SK 2, mamy dla Was najlepsze polskie hity. Przed nami południe, a także newsy.
1: Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
3: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: I po reklamie.
0: Powiem ci, że strasznie czai się ten deszcz dzisiaj, bo jak ktoś skończy pracę o 15, to jeszcze zdąży przed deszczem. Jak kończy o 16, to go zmoczy. O 17 już znowu sucho i potem od 18 to opady deszczu w Warszawie. Nie wiem, czy u ciebie też tak jest według twojej
14: pogody. To prawda, faktycznie to późniejsze popołudnie będzie najbardziej deszczowe, później już nieco spokojniej, no ale wieczorem powrót tych chmur. Na szczęście tylko dziś w prognozach na kolejne dni tych deszczowych chmur jest znacznie mniej. Jest 12, News SK 2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia domaga się prokurator dla kobiety, która groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą, a na wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka, jadąc taksówką, przestawiła kierowcy nóż do twarzy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w Sądzie Okręgowym w Łodzi ruszył proces. W tej sprawie na miejscu jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
15: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
16: Groziłem mi o tak blisko do gardła. Przejdź mi gardło. No się bałem, że może mi zabić tym nożem.
15: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
14: A wyrok w tej sprawie ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego. Na ścianie Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie powstanie niezwykły mural.
17: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki, przenosiły jakieś meldunki.
14: Mówi uczennica Zuzanna Śmielewska, autorka projektu. Mural ma się pojawić już w czerwcu.
13: SK2 News, Warszawa.
14: Krucza ma się stać spokojniejsza i bardziej przyjazna mieszkańcom. Miasto prowadzi przetarg na budowę ulicy, szeroka jezdnia zostanie zwężona, a nowy układ ma ograniczyć hałas i wyścigi samochodowe, tłumaczy prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
1: Na samym środku ulicy stworzymy zielony pasaż dla pieszych. Będzie mała architektura, będzie bardzo dużo zieleni.
14: Prace ruszą jeszcze w tym roku i potrwają około półtora roku. Pochylnia pieszo-rowerowa połączyła już Ostrobramską z Kinową. Dzięki niej łatwiej można przedostać się na drugą stronę Alei Stanów Zjednoczonych.
0: Tu Radio SK 2. W tej godzinie oprócz 10 polskich hitów bez reklam mam dla Was wkrętkę Kamila Nosela. Zajrzymy też na murawę pewnego katalońsko-polskiego klubu piłkarskiego. Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy 2 minuty. Po godzinie 12 gramy.
18: No

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: jeszcze być, panowie z południa Polski, z takim właśnie hitem w Radiu SK2, to zespół Mysłowic. Oczywiście gramy wam najlepsze polskie hity przy poniedziałku, a przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, grzybozbierka Grażyna po tej stronie. Czy ja się do pani Katarzyny z komunii na 24 dodzwoniłam?
2: Tak, słucham.
3: Kuchnia, proszę pani, z szefostwem pani ustalała już menu, widzę. Ja muszę tylko z panią ustalić, jeśli chodzi o zastawę. Dostaniecie łyżki w momencie, kiedy ja wydam, proszę pani, rosół. Co do drugiego dania, to ja muszę najpierw zliczyć się po zupie, a dopiero później wydam, proszę pani, zastawę tą drugodaniową.
2: No właśnie miało być dzwonione, żeby się umówić i ustalić menu.
3: To jak państwo będziecie ustalili to menu, no to już będziecie wiedzieli przynajmniej o tej zastawie. Bo strasznie mi, proszę pani, kradną, a boję się, że tutaj może być to samo, dlatego też, proszę pani, będę wydawała zupę, a dopiero przy zupie dam łyżki.
2: Czy naprawdę ludzie zabierają coś takiego?
3: Tak, a zdarza się tak, proszę pani, że jak na samym początku, jak przychodzą do lokalu i widzą łyżkę, potrafią skubnąć łyżkę i jeszcze dopraszać się o kolejną.
2: Wie pani co, ale to jaki mam wybór, bo teraz nie za bardzo rozumiem.
3: No to wybór, proszę pani, to raczej nie ma wyboru tutaj zbytnio.
2: No to co ja mam, teraz odpowiedzieć? Bo nie rozumiem.
3: Że pani poinformuje, proszę pani, swoich gości, że ciasto albo przekąski biorą rękoma.
2: No dziwna sytuacja, no.
3: Wie pani,
2: biorą rękoma, no.
3: Jak
2: jedną
3: mi już,
2: rękoma, tak.
3: Jak mi już potrafili 20 łyżek, 13 widelcy i proszę pani, no nie zgadnie pani, 4 noże to zaledwie, no to ja mówię coś
2: ale
3: tym
2: że
3: trzeba...
2: Ale że tak powiem, co mnie to interesuje?
3: Ja wiem, dlatego wolę panią...
2: Mnie to nie obchodzi, mnie to w ogóle nie obchodzi, co się stało wcześniej.
3: Ja wiem, dlatego wolę panią uprzedzić, proszę pani, że po każdym jedzeniu ja będę zbierała łyżki, liczyła, będę zbierała widelce i noże, liczyła. I dlatego mogą być opóźnienia w wydawaniu tego.
2: Dobrze, ja sobie porozmawiam tam z menadżerem i zapytam, o co to chodzi dokładnie, bo to jest dziwna sytuacja.
3: To do mnie pani wróci.
2: Dobrze, dziękuję za informację w takim razie.
3: No, zastawę będzie wydawał Grzegorz.
4: Halo, Kasiu, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kocham cię, siostrzyczka.
2: O, Grzesiu, Głuptoku. Ubiję cię.
1: Nosel.

0: trudne pytania o miłość od Sobla w Radiu SK2, a wczoraj swoją miłość Barcelonie wyznał chyba z milion razy Robert Lewandowski, który ostatecznie po 4 latach żegna się z katalońskim klubem. Właśnie wczoraj był jego ostatni domowy mecz na Camp Nou, a w przyszłym tygodniu taki ostatni, naprawdę ostatni mecz w barwach Blaugrany na wyjeździe z Walencją się odbędzie. Wczoraj były owacje, były łzy, gratulacje, szpaler i uściski. No i z tych wszystkich emocji Robert, schodząc z murawy, zapomniał przekazać swojej kapitańskiej opaski. No ale nawet jakby ją zabrał ze sobą, to nic by się nie stało. Katalończycy po prostu tak w praktyce dowiedzieliby się, co o co chodzi w słynnym polskim powiedzeniu znalezione, nie kradzione.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
11: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
10: Całodniowy?
11: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
10: Szczegóły na galeriamociny.pl.
12: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Oby jak najmniej cienia, a jak najwięcej najlepszych polskich, bardzo słonecznych hitów. To Orła Cień w Radiu SK2. Podpowiem jeszcze, że zespół Wariusz Manx i Kasia Stankiewicz również pojawią się na olsztyńskiej Kortowiadzie. W tym tygodniu rozdajemy Wam podwójne karnety na ten właśnie festiwal. Żeby je zdobyć, wystarczy uważnie słuchać Radia SK2.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: I po reklamie.
20: Jak sobie myślicie, że jak jest tak wczesna godzina, bo to w sumie 13 dopiero, że nie ma korków w Warszawie, to jesteście w błędzie. Jak lubicie stać w korkach, zapraszamy w Aleję Solidarności. Od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu Zakorkowana i tradycyjnie też Wisłostrada, właściwie jej tunel, w stronę Mostu Poniatowskiego.
21: Teraz na termometrach 16 stopni. W najbliższych godzinach słupki rtęci mają podskoczyć nawet do 21 kreski. Późniejsze popołudnie przyniesie nam jednak opady deszczu, popada również wieczorem. Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy. Kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
22: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak widzicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
21: Taksówkarz zeznawał, że podczas feralnego kursu obawiał się o swoje życie.
23: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej. I zaczęła mi grozić.
21: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. W tej chwili wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Straż pożarna i policja od rana przeszukiwali wartę w Poznaniu po porannym zgłoszeniu.
0: Zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Miała ponad 2 promile alkoholu.
21: Mówi Łukasz Paterski z Poznańskiej Komendy Miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
0: Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
21: Działania w wodzie dobiegają końca. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła do szpitala. Ceny paliw pójdą jutro w górę. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6 zł i 97 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. To wzrost o odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu.
1: SK2 News, Warszawa.
21: Miasto jest nasze ponownie apeluje o zmiany na Grochowskiej. Rano pijany kierowca uderzył w barierki przy przystanku tramwajowym. To na tym samym skrzyżowaniu, na którym na początku roku zginęło 6-letnie dziecko.
3: Przeniesienie parkowania na jeden z pasów i po prostu uwolnienie chodników na ulicy Grochowskiej.
21: Mówi Aleksandra Lelito ze Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Ratusz zapowiada przebudowę dopiero w 2027 roku. Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start dziś o 16:00. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach m.in. w Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim ZOO.
20: Jak tam poniedziałek w pracy? Dobrze się pracuje? Wszystko w porządku? No to tak trzymajcie, byle do fajlantu. Muzycznie za chwilę w tej dziesiątce ci, którzy podobnie jak my szykują się na festiwal w Opolu. Będzie zespół Lady Punk i Zamki na Piasku, ale wcześniej na otwarcie Sarsa. Naucz mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Sposób szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gra.

No nie mówcie, że Anna Juksztowicz tutaj o nas nie śpiewała. Stan pogody w remiksie od Skydecha w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Wiecie, że dzisiaj 18 maja obchodzimy Dzień Mostowca. I chociaż pierwsze mosty w Polsce pojawiły się setki lat temu, to 25 kwietnia 2013 roku ustanowiono Święto Mostowców i wtedy pomyślano i tak postanowiono, że 18 maja ono będzie wypadać. No to wszyscy drodzy inżynierowie, którzy budujecie nam mosty, dla was wielki szacunek za waszą robotę, bo o ile krótsze podróże mamy dzięki temu, prawda? O ile też bezpieczniejsze. A czasami jakie widoki z tych mostów? I tak, żeby życiowo było, to pamiętajcie, że warto i lepiej, dużo lepiej zbudować mosty niż je burzyć. To tak w kwestii, wiadomo, porozumienia. No teraz już Edyta Bartosiewicz i Zegar, a później Dawid Porsiadło. W kolejce jeszcze w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 będzie Red Lips.

0: Ależ to klasyka, ależ to dobra nuta, jak to gra, prawda? Hej i zazdrość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 25 minut przed godziną 14. Pamiętacie zespół Tulia? Swoją drogą, dlaczego teraz jest tak cicho o zespole Tulia? Halo! Chcemy czegoś nowego od dziewczyn. No to na płycie, jaką zespół Tulia wydał, była ich wersja tego właśnie numeru, zaśpiewana absolutnie inaczej, ale też przywołująca odrobinę ciary na rękach, zdecydowania tam na rękach, na całym ciele. 25 minut do godziny 14. Ale też chyba mówiłem o tym czasie. Jakiś taki zakręcony dzisiaj jestem w ten poniedziałek, ale to chyba dlatego, że podobnie jak wy tam po drugiej stronie, ja też dzisiaj oczekuję fajrantu. Nic co ludzkie nie jest mi obce. Nawet przyszedł odmarzony SMS port 726-826-826. Fajnie, że już 13 i że jesteś, to teraz już szybciutko będzie 17 i do domku. Poniedziałki też mogą być miłe, w fajnym towarzystwie. Pozdrowienia od Marzeny. Jakiż miły ten SMS, bardzo dziękuję. Gdybyście wy chcieli dać znać, co u was, zapraszam, 726-826-826. Ewentualnie głosówki na Messengerze, a nuż się znajdzie jakiś mały upominek od SK2.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą,
8: och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
14: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe PL zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: jest nowość w Radiu SK2. Numer, który przygotowuje nas na wakacje, przygotowuje nas na lato. Kuba i Kuba, stygnie lato wśród najlepszych polskich hitów. A propos tego, tych różnych wydarzeń na balkonach, to czasami różne dzielnice w Warszawie, różne wspólnoty mieszkaniowe organizują konkursy na te najpiękniej zagospodarowane balkony. Bo balkon to jest takie miejsce, kiedy nie mamy do dyspozycji wielkiej działki, wielkiego ogródka, gdzie bardzo chętnie chillujemy i odpoczywamy po pracy. I rzeczywiście ciekaw jestem, w jakich kategoriach wy ten swój balkon, jeżeli taki macie, byście umiejscowili. Czy on jest rzeczywiście fajny i godny zaprezentowania? Czy macie to w nosie, jak mawiają niektórzy? Bo najważniejsze, że wam się na nim fajnie odpoczywa. No ciekaw jestem, ciekaw jestem. Po godzinie 14 będziemy grać być może pod te wasze balkonowe działania kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.
0: Cały czas kierowcom, którzy próbują pokonać tunel Wisłostrady w stronę Mostu Poniatowskiego, dokucza tam korek, bo wiadomo, jest zwężenie i pracują drogowcy. A do tego jeszcze mamy kraksę. Zaraz za mostem Grota, jak idziecie w stronę Bemowa, to tam na pewno trochę zwolnicie i postoicie. W drugą stronę wcale nie jest lepiej. No i wjazd z Łomianek do Warszawy już zakorkowany.
18: Późniejsze popołudnie może trochę popadać. Deszczowe chmury później ustaną i wrócą jeszcze późniejszym wieczorem. W kolejnych dniach na szczęście w prognozach 20 stopni i tylko częściowe zachmurzenie. Jest 14. News ESPN 2, Jakub Konieczkowicz. Są nowe informacje z Włoch w sprawie Polki rannej w Modenie. Jak przekazują służby medyczne, jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnę, w sobotę w Modenie na północy Włoch rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenie odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, został już aresztowany. Nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytomia. W pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
1: Prokuratura domaga się oprócz utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.
18: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zadecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez.
3: SK2 News, Warszawa.
18: Kierowców czekają nocne utrudnienia na trasie S8. Dziś w nocy drogowcy rozpoczynają kolejny etap wymiany nawierzchni między węzłami Łabiszyńska i Marki.
17: Prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wyjazdu i zjazdu na S8 w trakcie ich trwania.
18: Mówi Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDDKiA. Prace będą prowadzone nocami, utrudnienia potrwają do 23 maja. Nowy zielony pasaż, setki drzew i miejsce do odpoczynku. Tak ma się zmienić Krucza. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy.
0: Dwie minuty po 14:00, kombi, kochać cię za późno. Tak rozpoczniemy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Później Vito Bambino z Zalią, będzie też ich troje, będzie Sylwia Grzeszczak, a skąd to się wzięło? Dzisiaj powiem wam, skąd się wzięła maszynka do golenia. Rafał Adamczak, dzień dobry.
19: 10 hitów.
20: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Coś mi się wydaje, że chłopcy wieczorami to nie tylko wychodzą na ulicę, ale robią też różne inne rzeczy. Myslowic za nami w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. W Radiu SK 2 za chwileczkę Wiktoria Kida i Oskar Cyms. 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięła maszynka do golenia? To wynalazek, który powstał z bardzo prostego problemu. Ludzie od tysięcy lat chcieli wyglądać schludniej i mniej się kaleczyć. Pierwsze golarki były już w starożytnym Egipcie. Używano wtedy do golenia ostrych muszli, krzemieni, a później brązowych ostrzy. Egipcjanie często golili głowy i twarze, bo uważali to za oznakę higieny i wysokiego statusu. Potem przyszły czasy brzytwy, czyli jednego ostrego noża do golenia. Problem był taki, że trzeba było umieć się brzytwą posługiwać. Jedno drgnięcie ręki i miało się pamiątkę na policzku. Przełom nastąpił dopiero na początku XX wieku. W 1901 roku amerykański wynalazca King Camp Gillette stworzył maszynkę z wymiennym, cienkim ostrzem i to był hit, bo nie trzeba było już ostrzyć brzytwy. Co ciekawe, początkowo ludzie wcale nie wierzyli, że cienkie, jednorazowe żyletki w ogóle mogą działać. Ogromną popularność maszynki napędziła armia. Podczas I wojny światowej żołnierze musieli być ogoleni, bo zarost utrudniał zakładanie masek gazowych. Wojsko rozdawało więc maszynki żołnierzom, no i po wojnie miliony mężczyzn już nie wyobrażały sobie bez nich życia. A jaką mamy ciekawostkę z Polski w temacie maszynki do golenia? W czasach PRL-u ogromną popularnością cieszyły się polskie żyletki marki Polsilver produkowane w Łodzi. Wielu uważało je za jedne z najlepszych w Europie. Były tak cenione, że trafiały nawet na eksport, a niektórzy do dzisiaj polują na stare egzemplarze w internecie, twierdząc, że goliły lepiej niż współczesne ostrza. Ciekaw jestem w ogóle, jak to wygląda u was. Czy wy to preferujecie tak zupełnie na gładko, czy może jednak odpuszczacie ten temat i niech żyje natura!
1: Skąd to się wzięło?
0: Tylko to hasło niech żyje natura bywa też złudne, bo o naturę też trzeba dbać.

0: Ależ to jest dobry numer, to jest nowość przy okazji wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 Marisa i Odkochaj. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. 20 minut pozostało do godziny 15. Cały świat, a właściwie w większości to my, Polacy. No troszkę ronimy łezkę. Żegnamy Roberta Lewandowskiego, jeżeli chodzi oczywiście o jego przygodę z klubem FC Barcelona. Barcelona go żegna, kibice go żegnają. No, teraz pora na nowy, kolejny rozdział jego piłkarskiego życia i te wszystkie zachwyty, zdjęcia, fotki, wpisy, które pojawiają się na wielu portalach czy też mediach społecznościowych, to jedno, ale znalazłem taki, gdzie widać, jak Robert Lewandowski przytula swoją żonę Anię i podpis jest, że za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Tu mi się przypomniał taki ulubiony, podobno ulubiony dowcip Wiktora Zborowskiego, tak, tego Wiktora Zborowskiego, jak to... Za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Stoi i gada.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama. Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
8: Chciałabyś bilet do Santago? Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
7: Całodniowy?
8: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
7: Szczegóły na galeriamociny.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
14: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
15: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
14: Lesmes, less stress.
16: To będzie ostatnia reklama. To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
15: I po reklamie.

0: Więc nawet jeżeli mimo tego, że w kalendarzu dopiero 18 maja, do pierwszego jeszcze kawałek, a na koncie i w portfelu coraz mniej, nie martw się, uśmiechnij się, jak nam radziła Doda z czasów zespołu Virgin. Szansa, tak wam gramy w Radiu SK2 w Warszawie. To są najlepsze polskie hity. 4,5 minuty pozostały do godziny 15. Fajrant coraz bliżej, jakoś tak się od razu chce, prawda? No może niekoniecznie pracować, ale ogólnie się chce. Każdy to zjawisko zna. Słuchajcie, ważna rzecz, bo dzisiaj będą testy syren alarmowych w Warszawie w kilku miejscach. Proszę nie podejmować żadnych działań, to tylko ćwiczenia, jak mawiają. Na pewno te syreny będą uruchomione kilkukrotnie, może się to zdarzyć przy Kajki Afrykańskiej, Maryjwilskiej, przy Kochanowskiego, Renesansowej, a także Szwankowskiego. Tam może być wyemitowany krótki 5-sekundowy sygnał syreny, więc pamiętajcie, to tylko ćwiczenia. Wszystko na luzie bierzemy. Za 4 minuty będzie godzina 15 i punktualnie o 15 na pewno sprawdzimy, co się dzieje w kraju, co się dzieje na świecie, co się dzieje w szczegółach na naszym lokalnym warszawskim podwórku, a ja już na po 15 mam przygotowane dla was kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa Sztuka Mięsa Mega Paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy Luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Kastorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
0: Gdzie Warszawa stoi o tej porze, to już wszyscy wiedzą, bo to na pamięć właściwie te miejscówki znamy. Natomiast poza Warszawą, uwaga, jak jedziecie z Marek w kierunku Legionowa, trasą 632, to w miejscowości Stanisławów I macie intensywne prace drogowców, tak intensywne, że ruch jest wahadłowy i tam trochę czasu stracicie na postoju.
19: Już 19 stopni na termometrach. Według prognoz po godzinie 16 nad Warszawą pojawią się deszczowe chmury. Jest 15. News OSK 2. Jakub Konieczkowicz. Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi, a chodzi o wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier Donald Tusk podkreślił znaczenie sojuszu polsko-amerykańskiego przy podpisaniu umowy na powstanie Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams.
1: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie.
19: A do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych po rozpoczęciu egzaminu.
20: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Dalsze zawiadomienia też rozważam.
19: Mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewę i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
21: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
19: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora.
22: SK2 News, Warszawa.
19: 1 czerwca plac defilad zmieni się w sportową arenę. Mowa o Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. O medale w centrum stolicy powalczą najlepsi zawodnicy i zawodniczki z globu.
23: Ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych atrakcji, 7 dni wielkich emocji.
19: Zachęca Jakub Głogowski z Polskiego Związku Koszykówki. Impreza potrwa do 7 czerwca. Najstarszy mrówkojad świata mieszka w warszawskim zoo. Juri niebawem skończy 30 lat. Pracownicy zoo zapraszają z tej okazji na świętowanie urodzin. To już 20 maja przed domkiem mrówkojadów.
0: A wiecie, kto się jeszcze szykuje na festiwal do Opola? Oczywiście Kamil Bednarek, który 5 czerwca, czyli w dniu koncertu premier, wystąpi tam razem z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską. A u nas na otwarcie tej godziny pełnej najlepszych polskich hitów Kamil Bednarek zaprezentuje piękną balladę List. 3 minuty po godzinie 15. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Depress, będzie Dawid Podsiadło, będzie Ania Dąbrowska, tego chciałam. 16 po trzeciej na zegarkach. Przespaliśmy ważną rocznicę piłkarską, bo 15 maja minęło 20 lat od momentu, kiedy Dudka nie wzięli na mundial. Tak, to był 15 maja 2006 roku. Paweł Janas wtedy ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Niemczech i w niej zabrakło m.in. Jerzego Dudka. Ale że Dudka nie wzięli. Lata mijają, niewiele się w polskiej piłce zmieniło na ten mundial tegoroczny. Sami się nie wzięliśmy na mundial i co? Coś się stało? Będziemy innym kibicować, prawda? To jest SK2.

0: Słyszeliście to? Słyszeliście? Chyba jedź do domu. Taka była propozycja i taka sugestia ze strony Roberta Gablińskiego. Nie stało się nic za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, ale mamy już godzinę 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: 15 kierowców pod wpływem alkoholu odpowie przed sądem. Dzisiaj o poranku na A2 w Lubuskiem policjanci kazali dmuchnąć w alkomat około 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych osób kierujących pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. A przypomnijmy, za jazdę pod wpływem grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Lubelski policjant uratował życie Mołdawianinowi. Podkomisarz Piotr Dąbrowski zauważył zaparkowany samochód, z którego wydobywał się dym. Ze środka wyciągnął 40-latka, po chwili auto stanęło w płomieniach. Okazało się, że uratowany mężczyzna był pijany, miał też zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów. W jego sprawie prowadzone jest postępowanie. Awans Magdaleny Fręk do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6 i 6-3, a jej kolejną rywalką będzie Kanadyjka Leila Fernandez.

0: Moje miasto nocą to demono, to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity właśnie. A kiedy byliście na tak zwanym nocnym spacerze albo nocnej przejażdżce rowerem, samochodem, hulajnogą? Tylko proszę z głową i bezpiecznie, prawda? Głowa do góry cały czas. Bo wtedy podobno miasto wygląda zupełnie inaczej. Mówię podobno, bo sam mam w tej kwestii pewne zaległości, ale co? To dzisiaj nocą, wieczorem, spacery, ewentualnie inne aktywności, a jutro sobie podsumujemy, co takiego w nocy we własnym ukochanym mieście zobaczyliśmy. Za chwileczkę obejmuję noce, tak trochę a propos, Jonathan PZ i Liwka w Radiu SK2.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: I po reklamie.

0: też czasem łapiecie się na tym, że jak nagle niespodziewanie, tak jeszcze trochę w nawiązaniu do spacerów, pójdziecie na spacer, pójdziecie gdzieś tak, no spokojnie, pieszo, przejść się, zbadać okolice, zbadać rzeczywistość, to odkrywacie pewne rzeczy w świecie na nowo, że pewne rzeczy nam umykają, więc życzę czasu właśnie na takie spacery również. Maciej Musiałowski, Westel 2, Warszawa już za nami.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
0: Tak cały czas mówimy, bo tak jest też w istocie, że wjazd do Łomianek z Warszawy i wyjazd z Łomianek w kierunku Warszawy są zakorkowane i tutaj na mapie to nie wygląda tak, jakby były jakieś sposoby na objazd, ale może mieszkańcy mają już wypracowane jakieś sztuczki i mogliby się nimi podzielić. A do tego w Warszawie jest 8 Prymasa Tysiąclecia i Jerozolimskie oraz Dolinka Skurzewiecka i południowa obwodnica zakorkowane.
13: 18 stopni teraz w Warszawie, wieczorem możliwe opady, we wtorek częściowe zachmurzenie i 20 stopni. Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
15: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
14: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
16: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
14: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
13: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczyny dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
17: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
13: Mówił Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowca autobusu zatrzymano prawo jazdy. To nie pył z nad Sahary. Jak co roku na samochodach czy parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot.
18: W dużych ilościach zawsze w maju się pojawia. To jest pyłek naszych drzew iglastych.
13: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny oraz innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów, pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać.
19: SK2 News, Warszawa.
13: Właśnie ruszyły zapisy na lato w mieście. Uczniowie będą mogli spędzić wakacje uczestnicząc w zajęciach m.in. w Muzeum Warszawy, Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim ZOO.
20: Zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach.
13: Mówi Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki Urzędu Miasta. Lato w mieście potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Dziedziniec Muzeum Pałacu w Wilanowie będzie ponownie bezpłatnie dostępny. Zostanie otwarty dla odwiedzających już 23 maja.
0: Kuba, mam takie pytanie do ciebie.
21: Słucham.
0: Co się stanie z tym pyłem, jak się go spłucze z samochodu?
21: No, zejdzie na chodnik.
0: Nieprawda! Wróci! Ha, taki żart. Nie, dziękujcie. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2. Natalia Nykiel, bądź duży, tak rozpoczynamy tę godzinę. A ja, Żąbek z prawdą wpadnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak, żeby was zachęcić do tego, że może czas już dzisiaj kończyć pracę i wracać do domu. Właśnie dlatego zagrałem wam tę piękną baladę od Jeremiego Sikorskiego.
1: Wracam.
0: To jest Teska 2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sylwia Grzeszczak, ale zanim Sylwia, to...
2: Jarządek, prawdę ci powie.
1: Szykują się spore zmiany w egzaminach na prawo jazdy i wiele osób, które kiedyś walczyły na placu manewrowym z łukiem, pewnie teraz tylko ciężko westchnie i powie sobie w duchu, serio? Dopiero teraz? Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że najpóźniej od początku 2027 roku z egzaminu na kategorię B i B1 ma zniknąć część praktyczna na placu manewrowym, czyli koniec z jazdą między pachołkami jako najważniejszym testem dla przyszłego kierowcy. Większy nacisk ma być położony na normalną jazdę w ruchu drogowym, bo jak mówią instruktorzy, właśnie tam wychodzi, czy ktoś naprawdę potrafi jeździć. Plac manewrowy całkiem nie zniknie, bo dalej będzie wykorzystywany podczas kursów do nauki podstaw, ale egzaminator ma sprawdzać przede wszystkim to, jak kierowca zachowuje się na ulicy, a nie czy idealnie wyczuje moment skrętu przy cofaniu. Zmienić ma się też teoria. Dzisiaj baza pytań liczy ponad 3,5 tysiąca i zdaniem ekspertów dawno wymknęła się spod kontroli. Resort chce ją zmniejszyć do około 1,5 tysiąca i skupić się bardziej na bezpieczeństwie niż na administracyjnych ciekawostkach. Czyli jest jednak szansa na to, że egzamin na prawo jazdy będzie teraz mniej testem pamięci, a bardziej sprawdzianem, czy człowiek naprawdę nadaje się do jazdy, chociaż spokojnie, stres przy egzaminie podobno pozostanie w pakiecie bez zmian.

0: 11 Meli, jak zapomnieć, klasyk prosto z płyty Wideoteka z roku 2003. Tak wam gramy w Radiu SK2, najlepsze polskie hity. 29 minut i będzie 17. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie, do której doszło w nocy z 12 na 13 maja w Lubinie. Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zginęli od ran postrzałowych. Śledczy zbadają teraz, czy mężczyźni byli trzeźwi. W zdarzeniu ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę odnaleziono w zeszły piątek w Wielkopolsce. Odebrał sobie życie na widok służb. Powrót do pełnej sprawności placówki potrwa jeszcze minimum kilka tygodni, mówi rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Placówka na początku marca została zaatakowana przez hakerów. Systemy padły, a szpital działał w trybie awaryjnym. Pacjenci nie odczuwają już problemów, jednak nadal trwa odbudowa infrastruktury sieciowej. Śledztwo w sprawie cyberataku dalej trwa. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki i jabłka.

0: No i kto wam tak zagra w piękne poniedziałkowe popołudnie? No kto? Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, ktoś między nami, tak nazywa się ten numer, ten kultowy hit, który musiałem wam zafundować 20 minut przed godziną 17. Za chwileczkę będzie Bledka i dwa dni w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: Agenda lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Relaks pod palmami, zjeżdżalnie, termy.
3: Chciałabyś bilet do Santago?
2: Aha.
3: Zrób zakupy w Galerii Młociny od poniedziałku do środy, zbierz paragony z 3 dni po 200 zł i odbierz swój bilet do Parku Wodnego Santago.
2: Całodniowy?
3: Tak. Santago za zakupy tylko do 27 maja.
2: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
4: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill & Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: I po reklamie.

0: Ależ to jest fantastyczny numer, ale to jest piękny numer przy okazji. Marcin Rozynek i Siłacz. Tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Poniedziałek, 18 maja to w kalendarzu. Na zegarach za chwilę 17. No to co? To Kinga Baryka dalej z wami. I kolejne muzyczne przyjemności. Będzie na otwarcie kolejnej godziny. Wiem, bo podejrzałem. Zespół Manam.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
10: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
18: Hot grill.
19: Grilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Znowu lecicie?
24: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
23: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
24: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
25: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Wszystko, czego dziś chcę.
28: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
29: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
0: Zerknijmy, co dzieje się na warszawskich ulicach. Godzina taka, że niestety tłoczno. Aleje Jerozolimskie, ale także S8, Wisłostrada, tutaj też się korkuje. Drodzy kierowcy, warto zachować też ostrożność na Wale Miedzyszyńskim, bo tutaj też tłoczno. Kubo, co tam się dzieje w pogodzie, opowiadaj.
1: Wieczorem może jeszcze trochę popadać, to dziś, jutro już na szczęście spokojniej. Częściowe zachmurzenie i tylko przelotne opady, a na termometrach do 20 stopni. Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
2: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
1: No, przypomnę, do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli.
1: A sama flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowano jesienią 2025 roku. Aż 30% kierowców zmieniałoby samochód co 3-4 lata. Wynika z badań zleconych przez Santander Consumer Multirent. To jednak tylko przy założeniu braku ograniczenia finansowego. Niemal połowa badanych wskazuje, że przed zmianą pojazdu powstrzymuje ich jedynie koszt zakupu.
4: SK2 News, Warszawa.
1: Kolejne zmiany dla kierowców na S8. Dziś rusza następny etap wymiany nawierzchni między węzłami Łabiszyńska i Marki, mówi Małgorzata Tarnowska z warszawskiego oddziału GDD KIA.
5: Zaczynamy frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Przez kolejne 2 noce będzie układana nawierzchnia.
1: Utrudnienia będą się pojawiać nocami do 23 maja. Obejmą też okolice węzła Głębocka oraz jezdni zbiorczej przy centrum handlowym. Najstarszy mrówkojad świata mieszka w warszawskim zoo. Juri niebawem skończy 30 lat. Świętowanie jego urodzin już 20 maja.
0: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy poniedziałek, 18 dzień maja. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ten dzień na literkę P dla wielu osób może być ciężki, ale jakby go tak poprawić, na przykład biletami na Kortowiadę, kto jest za? Dajcie znać, kogo byście zabrali i dlaczego na SK 2, na Messengerze Radio SK 2, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię i sobie trochę pogadamy, a tam wiele gwiazd, tak jak u nas na antenie Radio SK 2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
4: SK 2.
0: Na dobry początek Manam i Kocham Cię, kochanie moje. A podczas Kortowiady m.in. Wideo, Wilki, Maryla Rodowicz, Kuban, Kizo, bracia Kacperczyk będzie się działo, więc piszcie na Messengerze Radia SK2. Kogo byście zabrali i dlaczego?

Ona, kiedy powiem sobie dość. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty po godzinie 17. Moi drodzy, a jeśli wy chcecie powiedzieć sobie dość, no bo macie dosyć tego dnia na literkę P, tego okropnego poniedziałku, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją. Mogę wam poprawić nastrój. Wiecie czym? Biletami na Kortowiadę w Olsztynie. Już w zbliżający się weekend, nie ten, a następny, będzie odbywała się właśnie Kortowiada. A na tej Kortowiadzie wystąpią m.in. Afromental, Enej, Bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Wideo, Wilki i wielu, wielu innych. Czy jesteście zainteresowani? Chcielibyście zgarnąć bilety właśnie na ten festiwal? No to zapraszam, moi drodzy. Wystarczy, że na Messengerze Radia SK2 napiszecie, kogo zabrali byście ze sobą i dlaczego. Możecie też wysłać głosówki, a ja już za chwilę, już za moment z kimś z was tymi biletami się podzielę. Dzisiaj pierwszy dzień naszej akcji. Bilety będziemy rozdawać przez cały tydzień. A już teraz w Radio SK2 Igo i Bruce.

0: Gotam, tak wam gramy w Radiu SK 2, 20 minut przed godziną 18. A słuchajcie, moi drodzy, ja pytałam się, kogo zabralibyście na kortowiadę w Olsztynie i dlaczego? I odezwała się do nas Marysia, która jest już teraz z nami. Cześć Marysiu.
1: Cześć.
0: No to dobrze, to zacznijmy od pytania, kogo zabrałabyś ze sobą?
1: Oczywiście mojego ukochanego męża.
0: A dlaczego?
1: Dlatego, że akurat w ten weekend, w którym będą koncerty, obchodzimy 10. rocznicę ślubu i bawiliśmy się przy tych hitach 10 lat temu właśnie na imprezie w Mielnie, kiedy się poznaliśmy.
0: Moi drodzy, ja myślę, że to jest wystarczający argument i oczywiście karnet na kortowiadę w Olsztynie trafia do ciebie, Marysiu.
1: Super, dziękuję, wow!
0: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i życzę ci miłego popołudnia.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć!
1: Hej!
0: Ale moi drodzy, nic straconego, bo bilety, karnety na kortowiadę w Olsztynie możecie jeszcze zdobyć przez cały tydzień w Radiu SK2.
2: SK2. Autopromocja.
3: Sękacz z Podlasia, majonez z Kielc, oscypek z Podhala.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: Dla mnie liczy się to.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Bo to nie jest montaż, nie jesteśmy programem.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
11: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
12: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
11: Lesmes. Less stress.
12: I po reklamie.

0: kombi i pokolenie. Tak kończymy godzinę 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale zanim hity, to jeszcze najnowsze informacje z kraju i ze świata. Więc zostańcie ze mną, bo warto...
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już trwa!

0: Wstaję codziennie po 18.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, droga krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie, w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto prowadzone przez 40-letnią kobietę. Trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Chodzi o 366 maszyn, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych.
8: W ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
7: Zaznaczał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe już za 2 lata. Zima w Tatrach nie odpuszcza. Przez weekend w górach spadło nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
9: Minuta po godzinie 18. My rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Ale w tej godzinie, a dokładnie już za chwilę, opowiem Wam coś, co może zadecydować, że jednak zmienicie swoją pracę. Bo jeśli macie już dość swojej, to przychodzę z propozycją kilku prac, które są przyjemnością. Kubo, jak myślisz, co to takiego? Praca radiowca! Brawo!
10: Nie znam
9: Kinga Baryga, witam i zapraszam. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, to na dobry początek.
11: Eska

Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Mam nadzieję, że u was wszystko bardzo dobrze. Ale jeśli jednak myślicie o zmianie pracy, to ja przychodzę do was z propozycją kilku takich robót, które są naprawdę przyjemnością. Bo okazuje się, że jest ktoś taki jak degustator czekolady. On próbuje różnych czekolad przed wprowadzeniem ich na rynek. Ale to nie jedyny taki ciekawy zawód. Jest też płatny tester gier wideo. Gra w gry przed premierą i szukanie błędów. To jest druga opcja, bardziej skierowana myślę, że do mężczyzn, ale jest też także projektant modeli słynnych klocków. No to są te klocki, na które często lubimy nadepnąć, idąc na przykład pokojem dziecka po ciemku. SK2

0: Ale zrobiło się klimatycznie, a to za sprawą Magmy i Aisha. Taki numer gramy wam w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Z nami czas płynie szybciej i poniedziałek mija też zdecydowanie przyjemniej. Swoją drogą kolejne najlepsze polskie hity dla was przygotowaliśmy. Już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon. A ten numer po ostatnim notowaniu w gorącej polskiej dwudziestce pojawił się na trzecim miejscu. Jeśli chcecie, żeby był jeszcze wyżej, to wszystko w waszych rękach. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska 20 i tam dacie plusik przy numerze Dawida, czyli przy Sezonie, ale także przy innych numerach, które wam się podobają i które lubicie najbardziej. A już teraz gramy. Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu SK2.
1: SK2.

0: Zofia Alaja, kupiłam bilet, tak wam gramy 20 minut przed godziną 19, ale spokojnie, do godziny 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Kłe Bonafide, Zalia i Faust, ale będzie też Lombard, więc zostańcie z nami, bo warto, a po 19 zabawa Nie mów tak, nie mów nie i kolejne najlepsze polskie hity.
1: SK2 Reklama.
0: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 19. Po 19. kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Wiktoria Kida, będzie też Monika Lewczuk, ale będzie też zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2. A ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, zapraszam. Już za godzinę startuje Dance Monday w Fabryce Norblina. Będzie energia, dobra zabawa i darmowa lekcja tańca. Instruktorzy Salsa Libre pokażą Wam, jak się poruszać w parze i solo na parkiecie, a przyjść mogą początkujący i zaawansowani. Wstęp jest bezpłatny. A za godzinę możecie też wpaść na bezpłatne Aikido. Trening wprowadzi Was stopniowo w ceremoniał japońskich sztuk walki. To na Pradze Północ przy Markowskiej.
0: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, a do tego zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać na Messengerze Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę wytłumaczę Wam, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A teraz gramy. Monika Lewczuk, Ty i ja, to na dobry początek godziny 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

0: Piotr Cugowski, Kto nie kochał. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę, nie dość, że zagramy kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. I o co tutaj chodzi? Już przypominam. Zasady są następujące. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie przejść przez te wszystkie zasady tej zabawy, to zgarniacie ode mnie bidon Radia SK2. Czy są tu jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam Messenger Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już teraz gram kolejne najlepsze polskie hity. Tapi, Sand and Grace, Dach już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: będzie. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie zagramy w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem z nami będzie bawiła się Natalia. Cześć, Natalio!
3: Cześć!
0: Co ty porabiasz? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Aktualnie wracam od lekarza z Katowic.
0: A rozumiem, że ze zdrowiem wszystko w porządku.
3: Tak, w porządku, jak najbardziej. Akurat to... wyniki dobre, wszystko super.
0: No to wielkie gratulacje, bardzo się cieszymy i trochę cię zrelaksujemy w tej drodze. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy zasady są jasne?
3: Tak.
0: To było ostatnie tak, które mogłaś powiedzieć. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj, jeśli uda ci się przejść przez te wszystkie poziomy naszej zabawy, no to oczywiście zgarniasz ode mnie gadżety Radia SK2. Dobrze?
3: Okej.
0: Super. Dobra. To w takim razie, uwaga, uwaga, zaczynajmy. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
3: Chciałabym.
0: Dawno temu?
3: Być może.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
3: Nie przypominam sobie.
0: A tygrysa?
3: Chyba?
0: Tygrys jest królem dżungli, tak?
3: Z tego co wiem.
0: A może lew nim jest?
3: Zgadza się.
0: No dobrze, dobrze, Natalio, tam co prawda było takie, nie przypominam sobie, i to nie gdzieś się pojawiło.

0: zrobiło, ale ja tak nie zaliczam. Znaczy zaliczam to, ale nie zaliczam, że to był błąd. O, może tak.
1: Czyli się udało. Jej,
0: tak
1: super.
0: Jest. Udało się. Bardzo ci dziękuję. Oczywiście bidon Radio SK2 jest twój. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Siostrę Kasię i narzeczonego Cezarego.
0: To pozdrawiamy. Trzymaj się, Natalio, i bezpiecznej podróży ci życzę. Hej.
1: Dziękuję. Hej.
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Liber, Natalia Schroeder, już teraz. Teraz ty.

0: Natalia Grosiak, Bela, Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 20. Do tej 20 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to wynalazłam takie badania, które mówią, że chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. No sezon koncertowy nam się pięknie rozpoczyna, plenery, wyjazdy, juwenalia, tak jak na przykład te w Olsztynie, kultowa Kortowiada. A tak się składa, że w Radio SK2 mamy dla was karnety na to wydarzenie. Podwójne karnety rozdajemy wam codziennie aż do piątku. Ja już dzisiaj rozdałam, ale są jeszcze tak zwane drugie szanse. Nie dość, że jutro po 17 również będę miała dla was takie karnety, to jeszcze do tego, moi drodzy, jak zajrzycie sobie na Instagrama Radia SK2, to tam też możecie takie bilety zgarnąć, takie karnety. Więc proszę bardzo, żeby starzeć się wolniej, idźcie, dajcie komentarz i zdobędźcie bilety na właśnie Kortowiadę w Olsztynie. No bo przecież chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: zawsze jak ich słyszę, to robi się tak jakoś cieplej na sercu. Ich troje i zawsze z tobą chciałbym być. Swoją drogą, tych artystów będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo. Już w ostatni weekend maja, bo wtedy właśnie łódzkie juwenalia się odbywają i tam ich troje się pojawi. A my gramy dalej kolejne najlepsze hity po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, witajcie. Jutro w Parku Pięciu Sióstr kino plenerowe. Tym razem do zobaczenia filmy Diamenty. Początek o 20.30. Wejście jest bezpłatne, a organizatorzy przygotowali dla was leżaki. Magia zamknięta w książkach w bibliotece przy Radzymińskiej 50 trwa tydzień z Harrym Potterem. Będzie pokaz filmowy, wielkoformatowa gra czarodzieja, gabinet magicznych artefaktów czy fotostrefa.
0: Wybiła 20. Godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Jam i Sen o Wiktorii. Lubicie to, prawda? To taki klasyk, który w Radio SK2 wam właśnie gramy. A za chwilę też opowiem, co pomaga obniżyć poziom stresu. Myślę, że wszystkim się to przyda po weekendzie i po tym dniu na literkę P. Ale najpierw gramy najlepsze polskie hity, bo one też obniżają stres. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Mrozu i Złoto. Tak wam gramy w Radio SK2 15,5 minuty po godzinie 20. Swoją drogą, ja mówiłam wam o tym, co pomaga nam obniżyć poziom stresu. No i gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to w tym momencie najlepiej zadzwonić do mamy. Bo badania pokazują, że spokojny głos mamy pomaga obniżyć poziom stresu. Już, jak się okazuje, sama rozmowa z mamą przez telefon może działać uspokajająco, a wpływ jej głosu jest porównywany do efektu przytulenia. No i pomyślcie sobie, że dzwonicie do tej mamy i ona wam mówi: oj dziecko kochane, to przyjedź, to mama ci jakieś kanapeczki zrobi, herbatkę z cytrynką i dzień od razu staje się lepszy. Stres odchodzi w niepamięć. SK2.

Stachurski i Jedwab. Idealnie, gramy wam w Radiu SK2 26 minut po godzinie 20, ale to jeszcze nie koniec, bo najlepsze polskie hity grają dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, no bo Monika na przykład napisała na Messengerze Radio SK2, że ona jeszcze w pracy i grajcie tak, żebym nie usnęła. No to gramy, już teraz Ewa Farna i Znak. SK2

0: Leo i kolory lata. Oj, to lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale zanim lato, no to jeszcze korzystajmy z tej pięknej wiosny. Za nami już zimna Zośka, więc można rozpocząć wszelkie prace ogrodowe. Radio SK2 będzie Wam towarzyszyć. Niezależnie, czy w ogrodzie jesteście, czy może w pracy, a może w domu już odpoczywacie, a może jedziecie gdzieś w trasę. My Wam gramy najlepsze polskie hity i będziemy grać dalej. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Ania Dąbrowska, ale będzie też Lady Punk.
1: SK2 Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: jeden z tych ulubionych duetów. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 20. Po 21 kolejne najlepsze polskie hity, które będą wam grały do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17. Pa!
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, zapraszam. Organek zagra dla Was w środę w Lolku. Koncert zacznie się o 20, a wstęp jest darmowy. Również w środę frisbee na Mokotowie. To okazja, by przewietrzyć głowę i trochę się poruszać. To od 16.30 do 18.00. Zbiórka obok boiska do siatkówki plażowej w okolicach Batorego i Boboli. A w Hula Kula jutro karaoke. Będzie można zaśpiewać swoje ulubione hity. Początek o 20.00, wstęp darmowy.
10: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
11: Przeboje PRL. To śpiewała cała Polska. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
12: Rozdział pierwszy. Maryla Rodowicz. Remedium na bal zwany życiem. Ponad pół wieku kariery i zawsze na topie. Maryla Rodowicz wielokrotnie zmieniała styl i wizerunek sceniczny, ale zawsze należała do czołówki polskich wykonawców muzyki pop. Nie zaszkodził jej też przydomek Madonna RWPG, który nadała jej kiedyś Agnieszka Osiecka. Gdyż Rodowicz faktycznie była jedną z największych gwiazd bloku wschodniego. Zmieniały się pokolenia, pojawiali się nowi słuchacze i wykonawcy, a pani Maryla wciąż znakomicie prosperuje i nie można sobie wyobrazić bez niej polskiej sceny muzycznej. Niech żyje bal. Z reguły ważne utwory powstają nieco przypadkowo, co potwierdza historia jednego z największych hitów Rodowicz. Artystka poszukiwała piosenki na World Song Festival w Los Angeles w 1984 roku i w tym celu udała się do Seweryna Krajewskiego. Kiedy usłyszałam pięknego walca, wspominała, wiedziałam, że to jest to. Ciężka, pełna ciemnego dramatyzmu muzyka. Byłam zachwycona, ale miałam kłopot. Osiecka już napisała tekst dla Połomskiego. Wprawdzie Krajewski i Osiecka zobowiązali się, że stworzą dla Połomskiego inny utwór, ale słowa piosenki nie przypadły do gustu ani Maryli, ani szefowi jej zespołu, Markowi Stefankiewiczowi. Zgodnie uznali, że tekst kompletnie nie pasuje do muzyki. Na mojej głowie było opracowywanie utworów, tłumaczył Stefankiewicz. Gdy pojechaliśmy na spotkanie z Agnieszką, ta zanuciła. Seweryn akompaniował na gitarze i to wyglądało tak. Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek. Trochę taka banalna farsa. Pozwoliłem sobie powiedzieć Maryli, że może przydałby się lepszy tekst. Zwłaszcza, że miałem już w zamyśle bardziej dramatyczną aranżację tego utworu. Osiecka rzeczywiście napisała nowy tekst. Stefankiewicz odpowiednio go zaaranżował i taśmę z utworem wysłano do Stanów. Po kilku tygodniach nadeszła odpowiedź, że piosenka została zakwalifikowana do konkursu oraz zaproszenie dla Rodowicz i Krajewskiego. Ponieważ utwór musiał być wykonany po angielsku, nowy tekst napisał Jerzy Siemasz, a Maryla spędziła dużo czasu szlifując wymowę. Oddzielnym problemem była natomiast odpowiednia kreacja festiwalowa dla piosenkarki. Ola Laska uszyła mi jedwabną czarną sukienkę z pęknięciami na ramionach, opowiadała Rodowicz, i dekoltem z tyłu do pasa. Całą ozdobą stroju miała być srebrna biżuteria. Świetny plastyk Marcin Zaremski wykonał z dużej starej łyżki cudną wielką głowę. Płaską oczywiście, z fantazyjnym, zakratowanym, taka aluzja polityczna, mózgiem. Na festiwal zakwalifikowano 24 utwory, a impreza miała trwać przez 3 dni. Następnie Krajewski zamierzał ruszyć z Los Angeles do Chicago na koncerty Czerwonych Gitar, a Rodowicz wracała do kraju, by spędzić z dziećmi wakacje na Mazurach. Niestety próby przed koncertem nie przebiegały w dobrej atmosferze. Utwór był przeznaczony do ostrzejszego wykonania, a miejscowa orkiestra i chór zmiękczały brzmienie. Do tego gitarzysta nie dysponował odpowiednim sprzętem i nie potrafił oddać planowanego przesteru. Rodowicz i Krajewski nie mogli też dojść do porozumienia z dyrygentem, który traktował polskich wykonawców z lekceważeniem i pogardą, jako sługusów komunizmu. On sam uciekł na zachód, a skoro piosenkarka i kompozytor zostali w kraju, to według niego okazali się czerwonymi, wrednymi Polakami. Przy okazji przekonali się także, że słynny amerykański profesjonalizm nie dotyczy akurat tego festiwalu. Próba generalna odbyła się w atmosferze ogólnego bałaganu. Sceny jeszcze nie przygotowano i Rodowicz śpiewała na korytarzu. Trochę lepiej było podczas koncertu, chociaż zarówno kompozytora, jak i piosenkarkę dręczyła trema. Co gorsza, konferencjer zgubił kartkę z ich nazwiskami i zapowiedział jako muzyków z Holandii. Ostatecznie po angielsku Holland i Poland brzmią bardzo podobnie. Niech żyje bal został żywiołowo przyjęty przez publiczność. Słów uznania nie kryli także inni wykonawcy oraz obsługa techniczna. Werdykt jury był jednak inny i Polacy musieli zadowolić się tylko wyróżnieniem. Na domiar złego po powrocie do hotelu spotkała ich niemiła przygoda. Nasze pokoje były zamknięte, relacjonowała Rodowicz. W recepcji oświadczono, że festiwal się skończył. Żarty, to gdzie mamy spać? W końcu łaskawie oddano nam klucze. Zarówno Rodowicz, jak i Krajewski uznali wyprawę do Los Angeles za porażkę, gdyż liczyli na jedną z trzech głównych nagród. Piosenkarka powetowała sobie niepowodzenie rok później, zdobywając nagrodę dziennikarzy na festiwalu opolskim. A utwór doczekał się także obcojęzycznych wersji, z których najbardziej znana jest czeska interpretacja Slava je bal, nagrana przez Hanę Zagorową. Piosenka otwiera też każdy z 13 odcinków wspomnianego serialu Osiecka. Maryla wiecznie żywa. Rodowicz zawsze miała doskonałe wyczucie obowiązującej mody i dzięki temu można ją uznać za jedną z ważniejszych krajowych celebrytek tamtych lat. Ciągła obecność w mediach stanowi przecież najlepszą reklamę, znakomicie wspomagając sprzedaż płyt i biletów na koncerty. W czasach Polski Ludowej do zrobienia kariery potrzebne były talent, szczęście i brak zaangażowania w politykę. Rodowicz znakomicie to rozumiała, choć obecnie balansuje na granicy kiczu. Inna sprawa, że robiła to właściwie przez całą swoją karierę. Bez wątpienia bardzo pomógł jej mąż Andrzej Dużyński. Doświadczony biznesmen przeprowadził ją przez epokę transformacji ustrojowej, która zakończyła karierę niejednego piosenkarza. Małżonek okazał się bowiem pierwszym menedżerem Rodowicz z prawdziwego zdarzenia. Nauczył ją, co to jest promocja, a przy okazji uświadamiał, że jest takim samym produktem jak proszek do prania. Początek lat 90. to były dla mnie trudne czasy, potwierdzała Maryla. Mój mąż Andrzej wiedział, że żadna wytwórnia nie jest mną zainteresowana, że RMF i Zetka nie chcą grać moich numerów. To mnie stresowało i postanowił pomóc. Powiedział, to ja założę wytwórnię. I tak zrobił. Powstała firma płytowa Tralala. Pamiętam, że Adam Galas zaproponował, żebyśmy w pakiecie założyli agencję tancerek Hopsasa. Zaczęliśmy z mężem od Marysi Biesiannej. Zaangażował filharmonię, świetnych muzyków, nie żałował kasy, bo przeczuwał, że to jest niezły pomysł rynkowy. Ale że to będzie aż taki sukces komercyjny, tego się nie spodziewał. Marysia Biesiadna trafiła idealnie w rodzący się nurt disco polo, nazywany wówczas piosenką chodnikową. Wprawdzie branża wyjątkowo chłodno przyjęła ten album, ale dla Rodowicz okazał się on powrotem na szczyty popularności. A Maryla była zbyt doświadczoną artystką, by zmarnować podobną okazję. Swoją pozycję utrzymała do dziś. Nie przeszkodził jej w tym nawet burzliwy rozpad małżeństwa i kłótnie o majątek, o czym na bieżąco gorliwie informowały tabloidy. A popularności pani Maryli mogą zazdrościć także dużo młodsi artyści. Być może to właśnie niektórzy z nich stoją za niezbyt wybrednymi żartami na temat wieku i żywotności Rodowicz. Inna sprawa, że wokalistka faktycznie wydaje się niezniszczalna. Małgośka. Maryla Rodowicz nagrała wręcz nieprawdopodobną liczbę przebojów, a kilka jej piosenek jest znanych każdemu Polakowi właściwie od urodzenia. Należy do nich wspomniana Małgośka, która jednak czekała na swoją premierę przez kilka miesięcy. Pani Maryla przebywała bowiem w Czechach, ale kompozytorka Katarzyna Gertner doskonale wiedziała, że Rodowicz jest stworzona do tego rodzaju repertuaru. Gertner współpracowała już wcześniej z Agnieszką Osiecką, co oznaczało, że gdy dołączyła do nich Rodowicz, powstało znakomite trio, które niebawem mocno zamieszało na krajowym rynku muzycznym. Chociaż pierwszy duży opolski hit Maryli, Jadą wozy kolorowe, był innego autorstwa, później jednak nadszedł czas współpracy z Gertner i Osiecką, a panie przyjęły bardzo specyficzny styl pracy. Przyjeżdżałam do Kasi Gertner, tłumaczyła Maryla, która mieszkała na kole w drewnianym domku. Stał tam fortepian. Ja przyjeżdżałam z gitarą. Najpierw jadłyśmy śniadanie, które trwało i trwało, bo Kasia była znana z tego, że robi przetwory. Czyli wystawiała konfitury, jakieś miody i bardzo długo gadałyśmy i jadłyśmy to śniadanie. Potem grałyśmy do upadłego. Ona na fortepianie, ja na gitarze. I w ten sposób powstało bardzo dużo piosenek. Gdy jednak Gertner i Osiecka napisały Małgośkę, Maryla, mimo naglących wezwań, nie mogła pojawić się w Polsce. Szczególnie irytowało to Osiecką, która nigdy nie należała do osób zbytnio cierpliwych. Jeśli była pewna, że właśnie współtworzy potencjalny hit, chciałaby został nagrany natychmiast. Piosenka miała jak najszybciej trafić na antenę radiową oraz być prezentowana na estradzie. Rodowicz pojawiła się w Polsce dopiero po 3 miesiącach, a w międzyczasie Gertner znacznie skróciła tekst Osieckiej. Wiedziała wprawdzie, że jest znakomity, ale uznała, iż krótszy przekaz zapewni lepszy efekt. Z pierwotnej wersji została zaledwie połowa, a Rodowicz specjalnie wybrała taką tonację, żeby tam zachrypieć w górze. Udało jej się to znakomicie, do czego dopingowała ją zresztą Gertner, tłumacząc, że musi śpiewać, jakby była jakimś zapijaczonym, zaćpanym bluesmanem, który właśnie wychodzi z knajpy. Inna sprawa, że niewiele zresztą brakowało, by studyjna rejestracja Małgośki zakończyła się totalną klapą. Andrzej Korzyński zaaranżował bowiem piosenkę zupełnie inaczej i niezgodnie z intencją twórczyń. Mówię do niego, wspominała Gertner, Andrzej, to nie tak ma być, nie ten rytm, przepraszam, ma być tak. I ten rytm gram od razu. Sekcja to złapała. Niewiele by z tej piosenki było, gdybyśmy ją nagrali w innym rytmie niż ten mój. Anioł mnie jakiś prowadził i zdążyłam to poprawić. Małgośka odniosła ogromny sukces, o czym zadecydowały nie tylko chwytliwa melodia i znakomita aranżacja, lecz także tekst Osieckiej, który dużo zyskał po korektach Gertner. Jak bowiem wiadomo, historie o nieszczęśliwej młodzieńczej miłości, szczególnie na wiosnę, zawsze cieszyły się większą popularnością niż opowieści o spełnionym uczuciu zakończonym ślubem. A Rodowicz faktycznie była stworzona do tego rodzaju repertuaru. Mańka szła jak czołg, kontynuowała Gertner, jak burza. Ona zawsze wiedziała swoje, wiedziała co robi. Mańka ma w sobie niezaprzeczalną siłę, która bije wszystko i wszystkich, a zwłaszcza ten cały świat idiotyczny oparty na coverach. Ona ma repertuar i trzyma fason. Triumf w Sopocie miał też wymiar wizerunkowy, gdyż Maryla wystąpiła w rozszerzanej sukience bananowie z napisami Małgośka. Tego rodzaju krój natychmiast stał się modny i już wkrótce podobnie ubierały się w Polsce tysiące dziewcząt i młodych kobiet. Materiał powstał w fabryce jedwabiu w Milanówku, wyjaśniała Maryla. Pojechałam do tych pań. Sukienkę zaprojektował Rafał Olbiński, czyli słynny malarz. Narysował ją i te panie według jego projektu utkały mi kupon jedwabiu. Z tego była uszyta sukienka. Do bananowy doszły jeszcze białe buty, które wykonał na zamówienie pewien szewc z Łodzi. Podeszwa była z drewna, a na wierzch piosenkarka dała oryginalny haft łowicki. Nie zmienia to faktu, że sopocki sukces zbiegł się z kolejnymi, delikatnie mówiąc, komplikacjami w życiu osobistym Rodowicz. Była wówczas związana z fotografem Krzysztofem Gierautowskim i mieszkała w jego kawalerce. Jednak po kilku tygodniach podjęła decyzję o rozstaniu. Fotograf nie przyjął tego do wiadomości i miał się zemścić podczas festiwalu. Naopowiadał innym fotografom, że ma wyłączność na robienie mi zdjęć, wspominała Rodowicz. I chociaż w Sopocie osiągnęłam mega sukces, to z tego festiwalu mam chyba tylko jedno zdjęcie. Po koncercie na uroczystym bankiecie wręczono mi kopertę, którą dałam mu do podtrzymania. Oczywiście mi jej nie oddał. W nocy oświadczyłam mu, że z nami koniec. Mieszkaliśmy w Grand Hotelu. W pokoju były dwa łóżka. On leżał goły na jednym, ja na drugim. Kiedy usłyszał, że z nim zrywam, powiedział: tak, to ja ci nie oddam twoich rzeczy. Zobaczyłam na stole kluczyki do jego Fiata, zerwałam się z łóżka, złapałam za te kluczyki i wyleciałam na korytarz. On za mną. Scena, o której marzyłby teraz Pudelek. Chociaż to była noc, zobaczyłam na korytarzu pokojową i schowałam się we wnękę drzwiową. Na pewno mnie widziała i musiała być w szoku. Jezu, Goła-Rodowicz biega po hotelu. Małgośkę nadal można usłyszeć na koncertach, a w 2005 roku została uznana za przebój 80-lecia Polskiego Radia. Co ciekawe, Gertner wprawdzie zachowała prawa do tej kompozycji, lecz nie do wersji Maryli. I gdy chciała umieścić piosenkę na swojej składankowej płycie, którą miało wydać Polskie Radio, okazało się, że nie jest to możliwe. Oczywiście chciałam, żeby na niej znalazła się Małgośka, opowiada Gertner. Maryla była wtedy w Uniwersalu. Zadzwoniłam więc do Uniwersalu, odebrała telefon Katarzyna Kanclerz. Powiedziała tak: chce pani Małgośkę Maryli mieć na swojej płycie, a kto wydaje? Odpowiedziałam, że Polskie Radio. Ona na to: to będzie bardzo drogo kosztowało. Oni nie mają takich pieniędzy, pani też nie ma. Prawie się rozpłakałam i tłumaczę głupio, że przecież to jest moje nagranie, że wiele lat życia poświęciłam Maryli. Pani kanclerz bardzo niemiłym głosem, by mnie spławić, szybko odpaliła: to niech pani sobie drugiej takiej poszuka. Ostatecznie pojawiła się nowa wersja piosenki wykonywana przez Ewę Szwajlik z udziałem muzyków z zespołów Ira i Max Klezmer Band. Trafiła nawet na radiową listę przebojów programu trzeciego, ale po 3 tygodniach została jednak wycofana z anteny. Być może pod wpływem nacisków Uniwersalu. Na tym jednak nie zakończyła się historia coverów słynnego hitu, co bardzo zaskoczyło Gertner. Siedzę sobie na widowni w bardzo dużym amfiteatrze w Opolu, nie będę ukrywać, na koncercie Maryli. I nagle wyskakuje Petrus i śpiewa facet Małgośkę. Lubię ten zespół, znam ich dobrze, ale mówię: jak to jest, facet śpiewa Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy? Ale słyszę: tak się dzisiaj śpiewa, dzisiaj wszystko można. Gertner uważała się jednak za tradycjonalistkę i niezbyt odpowiadało jej takie wykonanie. Niebawem zresztą dostała umowę na korektę utworu, tak by Dawid Podsiadło mógł ją zaśpiewać w wersji męskiej. Gdy wokalista zarejestrował utwór, Gertner uznała nagranie za piosenkę pierwszej klasy. W 2021 roku wersja ta pojawiła się na płycie Męskie granie. Podsiadle towarzyszyli Daria Zawiałów i Vito Bambino. Nosiła wówczas tytuł Mateusz. Szkoda mi jednej rzeczy, podsumowywała Gertner, że nie było ręki Agnieszki. Ponieważ zrobił piosenkę Mateusz, mówią mi, ona nie jest warta jednej łzy, nie ma tego pędu, nie ma tej energii, bo tych słów nie można upchnąć. Ona by to przekręciła na męską wersję w 1 sekundę. Zirytował ją natomiast sposób przedstawienia procesu powstawania piosenki w serialu Osiecka, 2020 rok. Stwierdziła nawet, że było to kłamliwe, niepotrzebne, nieprawdziwe. Jeszcze papierocha wsadzili mi do ust, oburzała się. Gram jak stary taper na pianinie u Agnieszki i w kąciku ust wisi mi papieros. Tragedia. Za coś takiego w Ameryce oberwaliby finansowo. Ale chodzi o to, że ta piosenka wcale nie powstała tak, jak to pokazali w filmie. Ani przy Osieckiej, ani ja nie gram na fortepianie, gdy komponuję, ani Maryla nie potrzebowała mikrofonu do śpiewania, ani Agnieszka papieru, bo tekst mogła napisać na zwykłej serwetce. Nie było to zresztą jedyne przeinaczenie twórców serialu, którzy bardzo swobodnie potraktowali biografię Osieckiej, a przy okazji także osoby z nią związane. Wyolbrzymiono epizody bez większego znaczenia, zaś inne całkowicie pominięto. Uznano bowiem, że liczyły się głośne nazwiska sprzed lat, a nie rzeczywisty przebieg wydarzeń. Słynny triumvirat współpracował przez wiele lat, co nie oznacza, że odbywało się bez sporów. Maryla nie jest bowiem osobą, której można coś narzucić. Zawsze miała swoje zdanie i z reguły podejmowała słuszne decyzje. Nawet jeżeli pod tym względem różniła się od Gertner i Osieckiej. Agnieszka napisała 3 piosenki na festiwal w Sopocie specjalnie dla Maryli. Na pierwszy strzał poszła Małgośka. Oczywiście bardzo się udała. Od razu było wiadomo, że to będzie fajna piosenka. Druga to był Diabeł i Raj. Ale Maryla swoje. Powiedziała: ja tego tekstu nie będę śpiewać. i Agnieszka musiała napisać tekst o Marylce. Było przecież Marylka, co ma niewinność motylka. Trzeci numer napisałam Marylce do prześlicznej ballady Agnieszki, a Maryla mówi: nie, nie, to jakaś wykombinowana muzyka, to nie będzie przebojem. Oczywiście Rodowicz była twarzą i siłą triumviratu, ale Gertner i Osiecka stanowiły drużynę tylną. Pani Katarzyna zawsze twierdziła, że najważniejsze, by rozumiały się dusze. Miało to nieco przypominać kontakty z mężczyznami, gdyż jeżeli nie czuło się duszy faceta, w ogóle nie było sensu się z nim wiązać. Wtedy należało się z takiego związku jak najszybciej wymiksować. Natomiast jeżeli udało się odnaleźć bratnią duszę, życie mogło się zmienić w prawdziwą bajkę. Rozdział 8. Izabela Trojanowska. Wszystko, czego dziś chcę, to podaj cegłę. Trudno obecnie sobie wyobrazić, jak wielką gwiazdą była Izabela Trojanowska w 1980 roku. Tysiące dziewcząt chciały się do niej upodobnić. Niemal wszyscy polscy młodzieńcy do niej wzdychali, a jej kariera miała przyspieszenie rakiety balistycznej podczas startu. W ciągu kilku miesięcy z początkującej aktorki i piosenkarki stała się mega gwiazdą. Co więcej, fenomenem kulturowym. Wszystko, czego dziś chcę. Chciałbym zdementować jedno z rządzących światem kłamstw, tłumaczył Lipko. Wbrew obiegowej plotce, to nie było tak, że oryginalnie napisałem ten utwór z myślą o Ance Jantar, a ona nie zdążyła go zaśpiewać. Tyle samo prawd, ile kłamstw skomponowałem specjalnie dla Izy, czego zresztą dowodzi melodyka, absolutnie w typie Trojanowskiej i zupełnie nie w stylu Jantar. Słowami utworu zajął się stały współpracownik Budki Suflera, Andrzej Mogilnicki. Stworzył dość dwuznaczny tekst, który idealnie pasował do osobowości scenicznej Trojanowskiej. Reszty dodała odważna interpretacja wokalistki, bardzo odległa od tego, co dotychczas oglądano na polskich estradach. Wiadomo, jak Iza wyglądała, tłumaczył Andrzej Mogilnicki. Nieprzeciętna, bardzo ostra uroda. Romek skomponował kilka utworów, świetnych zresztą, i trzeba było napisać teksty. Na ogół dziewczyny takich tekstów nie śpiewały. Najczęściej powstawały dla nich piosenki o miłości, o jakichś krajobrazach. A przy takiej drapieżnej urodzie wyglądało na to, że Iza rzeczywiście te sprawy przeżywa. Czasami jest tak, że pisząc komuś teksty, stwarzasz go. Jesteś trochę jak krawiec, który szyje komuś garnitur albo sukienkę. W kwietniu 1980 roku utwór wszedł na listę przebojów radiowego wydania Studia Gama, będącego uzupełnieniem cyklicznego bloku programów rozrywkowych nadawanego z reguły w piątek przed wolną sobotą. Piosenka powaliła dosłownie wszystkich. Poza komisją Studia Rytm, ironizował Lipko. Oczywiście nie mówię tego złośliwie. Andrzej Jaroszyński z tego programu już dawno nie żyje. Ale pamiętam jak dzisiaj moment, gdy siedzieliśmy u Izy Trojanowskiej na balkonie jej warszawskiego mieszkania i podano wyniki, że utwór głosami publiczności zajął pierwsze miejsce. Wtedy zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś fantastycznego, bo po raz pierwszy ogłasza się wyniki publiczności, a te są najważniejsze. Możliwe, że właśnie ta piosenka i jej brzmienie zaskoczyły wtedy wysoką komisję. Wytwórnia Tone Press zaproponowała nagranie singla, zatem musiał powstać drugi utwór. I chociaż wydaje się to niemożliwe, pojawił się jeszcze większy hit od poprzedniego. Duet Lipko-Mogilnicki.

Martyna. Wychodzi na scenę i śpiewa o tym, że jak ma czekać z ukochanym kilkadziesiąt lat na M3 i małego Fiata, to woli porządny orgazm od ręki. Taki tekst mogłem napisać tylko dla Izy, bo widziałem w niej drapieżność i duże pokłady erotyzmu. Co to za ziółko, można zobaczyć chociażby w karierze Nikodema Dyzmy. A fakt, że Iza pochodziła z bardzo bogobojnej rodziny, nadawało temu nieomal perwersyjny posmak. Wyprzedziliśmy o ładnych parę lat Madonnę i jej Like a Prayer. Sama wokalistka po latach nieco inaczej wspominała okoliczności powstania tekstu, chociaż także nie zaprzeczała, że jego tematyka dotyczy prawa kobiety do orgazmu. I nadała mu jeszcze bardziej polityczne znaczenie niż Mogielnicki. Był to właśnie okres strajków Solidarności, pustki w sklepach, wielki bunt w nas, w młodzieży tego kraju. W jakiś sposób chcieliśmy zamanifestować nasz bunt. Tutaj można tylko marzyć o jakimś M2, M1, marzyć naprawdę, załatwić przez ciocię, przez panią Kazię małego Fiata. I to był szczyt marzeń. Buntowaliśmy się, oczywiście, i o tym jest ta piosenka, że no cóż, nie mogę niczego mieć, to chodź. Zaczęło się zbiorowe szaleństwo, a jeden ze współautorów tej książki, Marek Sierocki, doskonale pamięta, że oba nagrania Izy królowały wówczas na parkietach tanecznych całej Polski. W klubie Hybrydy, gdzie pracowałem wtedy jako DJ, grałem oba te utwory. Nie przeszkadzało, że różnią się tempem, bo tyle samo prawd, ile kłamstw jest wolniejsze, ma tempo downbeat, jak to DJ-e mówią. Czyli 100 bitów, a wszystko, czego dziś chcę, chyba prawie 130. Czasami było tak, że przez kilkanaście minut miksowałem ze sobą tylko te dwa utwory. Wszyscy znali je już na pamięć i śpiewali. Dzisiaj jest to niewyobrażalne. Oczywiście pojawiło się zaproszenie na Festiwal Opolski, a Trojanowska uparła się, by zagrać tam z Budką Suflera. Reżyserujący imprezę Mariusz Walter wyraził na to zgodę, chociaż większość decydentów muzycznych uważała członków lubelskiego zespołu za dekadenckich rockmenów. Ale nastał już rok 1980 i wszystko powoli ulegało przemianom. Warto pamiętać, że właśnie wówczas pojawił się w Opolu Manam z Boskim Buenos i Rządzą Pieniądza, a Skaldowie święcili powrót piosenką Twą jasną widzę twarz. Jednak Trojanowska z Budką Suflera przebiła wszystkich. Ubrana w granatowy, trzyczęściowy męski garnitur, w białej koszuli, w delikatne paski i ze skórzanym krawatem, prezentowała się wyjątkowo ekstrawagancko. Całość uzupełniały buty na obcasach, ostry makijaż i słynna fryzura z pazurkami. Podobno według projektu Vidala Sassoona, którą naśladowały tysiące dziewcząt w Polsce. Prowokacyjny obraz dopełniał fakt, że przez większość utworu Trojanowska nonszalancko trzymała ręce w kieszeniach spodni, co oczywiście nie przeszkodziło jej poruszać się seksownie i jeszcze bardziej obrazowało tekst piosenki. Nic dziwnego, że publiczność wręcz oszalała. Wydawać by się mogło, że męski garnitur będzie dla kobiety strojem totalnie aseksualnym, ale nic z tych rzeczy. Zapięta po szyję 25-letnia Trojanowska aż kipiała erotyzmem. Gdyby założyła odważniejszą kreację, nie osiągnęłaby takiego efektu. Zgodnie ze starym porzekadłem, nie liczy się bowiem, co kto odsłoni, ale jak się zachowuje. Władcza i prowokująca wydawała się wcieleniem femme fatale. Ponownie zaskoczyła podczas koncertu laureatów. Śpiewała wówczas tyle samo prawd, ile kłamstw, ale tym razem wybrała czarny, lateksowy, błyszczący płaszczyk z dużym postawionym kołnierzem. Na szyi miała natomiast perły, które świetnie kontrastowały z jej fryzurą i drapieżnym makijażem. Werdykt jury był formalnością. Trojanowska zdobyła główne trofeum i otrzymała Karolinkę, nagroda publiczności. A do tego została jeszcze okrzyknięta Miss Obiektywu. Było to równoznaczne z kwalifikacją na festiwal w Sopocie. A tam miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie, gdyż w przebieg festiwalu zaingerowała polityka. Nad Bałtykiem wokalistka miała przedstawić premierowy utwór Tydzień łez, jednak okazało się to niemożliwe. Nie pozwolono mi tej piosenki zaśpiewać, skarżyła się po latach. Dopiero później dowiedziałam się z książki Jerzego Gruzy, który reżyserował całą imprezę, dlaczego. Ponoć dysydenci obawiali się, że tekst Tygodnia zostanie odebrany jako aluzja do strajków w stoczni. W tej sytuacji musiałam zrobić powtórkę z Opola i zaśpiewać tyle samo prawdy i wszystko, czego dziś chcę. W pamięci autorów niniejszej pozycji pozostała przede wszystkim kreacja Trojanowskiej z koncertu galowego. Kaszmirowy niebieski garnitur autorstwa Thierry'ego Mugler.

0: Izabela jest wielką fanką tego nieżyjącego już francuskiego projektanta, na które składały się leginsy i lekko przedłużona marynarka ze srebrnymi ramionami. Inna sprawa, że całość wyglądała jak sukienka mini, a moda na odsłanianie nóg miała zyskać szerokie uznanie dopiero za kilkanaście miesięcy. Pierwszą nagrodę zdobył wówczas zespół Vox i jego bananowy song, ale Izabela była druga. Umocniło to jej pozycję na krajowej scenie muzycznej. Jednak ważniejszy był fakt, że urosła do rangi prawdziwej megagwiazdy, a ulice polskich miast zaludniły się od jej kopii. Rozdział 10. Kombi. Słodkiego, miłego życia. Piosenka została doskonale przyjęta na festiwalu w Opolu w 1984 roku. Grupa bisowała aż siedmiokrotnie i dostała nagrodę publiczności. Duża w tym zasługa Skawińskiego, który skorzystał z faktu, że w utworze tym razem zabrakło aranżu gitary. Frontman, zwolniony z obowiązków instrumentalisty, mógł więc szaleć na scenie. Namawiano go nawet, by wyszedł przed publiczność i porwał do śpiewania jakąś ładną dziewczynę. Widzowie po raz pierwszy usłyszeli wówczas na żywo bębny Simonsa, a Piotrowski wykonał na nich krótkie, lecz efektowne solo. To był element show, tłumaczył Łosowski. Razem tworzyło to pewnego rodzaju nowość, powiało świeżym powietrzem. Ale nie przeceniałbym wizualnych stron. Najważniejsza była muzyka. Melodyjne piosenki zbudowane na mocnym rytmie, oparte na elektronicznych instrumentach, zupełnie inne od pozostałych wykonawców. Utwór został też wydany na singlu. Była to przedostatnia mała płyta w dziejach zespołu. Black and White. Natomiast wydany w 1985 roku kolejny album, Kombi 4, mimo że zawierał dwa duże przeboje, Nasze Rendezvous i Black and White, spotkał się już z miażdżącymi opiniami krytyków. Zarzucano grupie zimne, odhumanizowane brzmienie, a jeden z recenzentów napisał wręcz, że Kombi ma teraz tyle sprzętu elektronicznego, że nie bardzo wiadomo, kto tam poza elektrykiem jest jeszcze potrzebny. Faktycznie, koncerty grupy w tym okresie wyglądały dość osobliwie, gdyż znaczną część muzyki prezentowano po prostu z taśmy. Wszystko szło z odtwarzacza, wyjaśniał Skawiński. Całe podkłady, łącznie z większością jego, Łosowskiego, klawiszy. Na żywo był tylko wokal, gitara i bas. Każdy koncert był identyczny. Ta sama kolejność utworów, do obłędu to samo za każdym razem.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na muzyczną podróż z cyklu Historia polskiej muzyki. Swoją podróż zaczynamy właśnie w Krakowie, bo to tam urodził się nasz dzisiejszy bohater.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Igor Marek Walaszek, znany wszystkim jako Igo, to wokalista, którego głos trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Urodzony 16 lipca 1992 roku w Krakowie, dorastał w mieście, które zawsze było pełne muzyki i artystycznych inspiracji. W jego przypadku nie była to tylko pasja, ale też droga, która z czasem zaprowadziła go na największe sceny w kraju. Dziś ma na koncie projekty zespołowe, głośne kolaboracje, solowe płyty i udział w kultowych hymnach męskiego grania, ale co najważniejsze, potrafi dotrzeć swoim głosem do emocji słuchacza niezależnie od gatunku.
2: Historia polskiej muzyki.
3: Historia Igo zaczyna się w 2009 roku, kiedy wspólnie z przyjaciółmi założył zespół Clock Machine. To była mieszanka rocka, funku i alternatywy pełna młodzieńczej energii i odwagi w eksperymentowaniu. Zespół szybko zwrócił na siebie uwagę fanów i krytyków. Też przy okazji, a pierwsze koncerty w krakowskich klubach przyciągały coraz większe tłumy. W 2011 roku wydali mini album, a w kolejnych latach kolejne płyty Greatest Hits, Love i Prognozy. Choć nazwa pierwszego albumu brzmiała przewrotnie, nie była żartem. Młodzi muzycy naprawdę chcieli udowodnić, że ich piosenki mają potencjał, by stać się hymnami pokolenia. Utwory takie jak Bad Man czy Only Water były pełne gitarowego brudu i młodzieńczej zadziorności. Na koncertach Igo potrafił rozgrzać publiczność do czerwoności, a jednocześnie zachwycał sceniczną charyzmą. Już wtedy wiele osób mówiło, że jego głos brzmi, jakby został stworzony do dużo większych scen.

Kolejny rozdział kariery rozpoczął się w 2015 roku. Igo poznał Kubę Tracza, z którym założył duet Bass Astral ex Igo. To było całkowite przełamanie dotychczasowego rockowego schematu. Elektronika połączona z charakterystycznym wokalem stworzyła zupełnie nową jakość. Ich debiutancki album Disco Bolus pokazał, że potrafią stworzyć taneczną, hipnotyczną muzykę, a jednocześnie nie tracą na emocjonalnej głębi. Kolejne płyty, Aurel i Satellite, tylko umacniały ich pozycję na rynku. Utwory takie jak Planets, Feeling Exactly czy The Big Blue stały się koncertowymi killerami, a ich sety połączeniem klubowej energii i rockowej szczerości.

Na żywo byli nie do zatrzymania. Ich trasy przyciągały tysiące ludzi, a koncerty często kończyły się owacjami na stojąco. Publiczność doceniła nie tylko muzykę, ale też niepowtarzalny klimat. Duet bawił się brzmieniem, improwizował, a Igo potrafił w jednej chwili przejść od intymnego szeptu do wokalnej eksplozji, która niosła się przez cały festiwalowy teren. To właśnie wtedy stał się jednym z najbardziej charakterystycznych głosów młodego pokolenia. Równolegle Igo pojawiał się w projektach, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki. Męskie granie to scena, która kreuje hymny kolejnych lat, a on miał okazję współtworzyć aż trzy z nich. W 2019 roku wystąpił u boku Kasi Nosowskiej, organka i Zalewskiego w utworze Sobie i Wam.

Każdy z tych utworów pokazywał inną stronę jego wokalu i osobowości, a jednocześnie cementował jego pozycję jako głosu pokolenia. W styczniu 2020 roku Igo zrobił kolejny krok, zdecydował się na solową drogę. Pierwszym singlem była Helena, piosenka szczególna, bo dedykowana córce, która przyszła na świat pod koniec 2021 roku. Chciałem, żeby miała coś swojego, coś od ojca, mówił w wywiadach Igo. Utwór wzruszył słuchaczy szczerością i prostotą, a zarazem stał się dowodem, że Igo potrafi pisać piosenki osobiste, które nie tracą na uniwersalności.

jesienią tego samego roku ukazał się debiutancki solowy album zatytułowany po prostu Igo. Znalazły się na nim takie single jak Helena, To też o tobie, Better be alive czy Mocniejszy, brudniejszy w brzmieniu, Brudas. Płyta była różnorodna, ale przede wszystkim autentyczna. Artysta dzielił się własnymi emocjami, doświadczeniami i obserwacjami. Był to manifest niezależności i kolejny krok w budowaniu swojej indywidualnej tożsamości. 14 marca 2025 roku Igo wydał swoją drugą solową płytę, czyli 12 zmysłów. Tym samym postawił na pełen polski język, co jeszcze mocniej zbliżyło go do fanów. Album opowiadał o różnych rolach, które pełni w życiu. Artysty, ojca, partnera, mężczyzny szukającego balansu. Promowały go single 12 zmysłów, Wiatr, Zostań, Kości i Cud. Wiatr powstał podobno bardzo szybko, błyskawicznie wręcz. Tekst został napisany w pół godziny, a piosenka mówi o zmianie i odwadze. Kości porusza temat kruchości relacji, a Cud jest refleksją nad chwilami, które nadają życiu sens.

0: Album zabrał świetne recenzje i pokazał, że Igo dojrzewa jako artysta, a jego muzyka staje się coraz bardziej intymna. Ale Igo to nie tylko wokalista i autor tekstów, to także przedsiębiorca i mentor. Jest współzałożycielem i właścicielem wytwórni Iglo Records, która wspiera niezależnych ofowych artystów. Sam często podkreśla, że pamięta początki, kiedy brakowało mu wsparcia i narzędzi do przebicia się na szerszą scenę. Dlatego dziś chce dawać szansę innym. To pokazuje jego odpowiedzialność i chęć budowania sceny muzycznej, a nie tylko rozwijania własnej kariery. Igo występował na najważniejszych festiwalach w Polsce: Open Air, Kraków Live, OFF, Poland Rock. Współpracował z wieloma artystami, od Miłosza i Sokoła przez Natalię Nykiel, aż po Seastars. Każdy taki projekt pokazywał jego wszechstronność, raz w klimatach hip-hopu, raz w elektronicznych eksperymentach, a czasem w klasycznym popie.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Od pierwszych kroków z Clock Machine przez elektroniczny eksperyment w bas Astral X Igo, hymny męskiego grania, aż po solowe albumy Igo i 12 zmysłów. Droga Igo pokazuje, jak wiele twarzy może mieć jeden artysta, który nie boi się zmian i eksperymentowania. Jego muzyka łączy gatunki, pokolenia i emocje. Potrafi śpiewać mocno i dynamicznie, ale też subtelnie i intymnie. Nie boi się podejmować trudnych tematów, od osobistych refleksji, przez relacje, aż po obserwacje współczesnego świata.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Kierowców czekają kolejne nocne utrudnienia na trasie S8 w Warszawie. Drogowcy rozpoczynają następny etap wymiany nawierzchni między węzłami Łabiszyńska i Marki, co oznacza czasowe zamknięcia wyjazdów i zjazdów z trasy. O szczegółach i zmianach w organizacji ruchu mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Trwają nocne prace związane z wymianą nawierzchni drogi ekspresowej S8 w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marki. Taka organizacja ruchu, czyli od 20 do 5 rano i prowadzenie ich etapami, pozwala zminimalizować utrudnienia w ruchu. Zakończyło się już układanie nowej nawierzchni na lewej części jezdni S8 w obu kierunkach, od Łabiszyńskiej do Marek. Teraz prace prowadzone będą na prawej części jezdni, co wiąże się z zamknięciem wyjazdu i zjazdu na S8 w trakcie ich trwania. Zaczynamy w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli z 18 na 19 maja, frezowaniem nawierzchni jezdni w stronę Białegostoku. Niezbędne będzie zamknięcie wyjazdu z ulicy Łabiszyńskiej na S8 i będzie to około 22. Następnej nocy będziemy frezować kolejny fragment trasy głównej, co spowoduje utrudnienia na zjeździe z S8 na jezdnię zbiorczo rozprowadzającą węzła Głębocka, gdzie wykonawca będzie ręcznie kierował ruchem. Przez kolejne dwie noce będzie układana nawierzchnia, co oznacza ponowne zamknięcie wyjazdu z Łabiszyńskiej, a następnie zjazdu na węzeł Głębocka. Brak połączenia jezdni zbiorczo rozprowadzającej na trasę główną będzie miało wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej i obsługi przystanków zlokalizowanych w sąsiedztwie centrum handlowego. Po zakończeniu prac nawierzchniowych w nocy z 22 na 23 maja odtwarzane będzie oznakowanie poziome. Wtedy nie będzie już konieczne zamykanie wyjazdu i wjazdu na S8.
1: Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowywania rękopisów, z którymi nie radzi sobie AI. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zachęca do udziału w projekcie Transkibów, którego celem jest odczytywanie i katalogowanie historycznych manuskryptów. Instytucja podkreśla, że przy wielu unikatowych dokumentach sztuczna inteligencja wciąż nie potrafi zastąpić pracy człowieka. Nasz reporter Mateusz Gołębiewski zszedł do archiwów biblioteki, by na własne oczy zobaczyć manuskrypty, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja.
3: Mamy tutaj przepiękne eksponaty, jakby mogła Pani więcej o nich opowiedzieć. Co my tu widzimy?
4: Znajdujemy się w gabinecie rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Agnieszka Kościelniak-Osiak, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie do spraw promocji, nauki i współpracy z zagranicą. I mamy przed sobą prezentację tak zwanych królewścianów, czyli dokumentów sporządzonych dla królów w kancelariach królewskich, podpisanych przez królów i pieczęciami królewskimi opatrzonych. Dokumenty mają rozmaitą treść. Ja tutaj za chwilę poproszę kolegę, pana doktora Aleksieja Szalandę, zastępcę kierownika gabinetu rękopisów, o wprowadzenie nas w tę prezentację.
3: To co my tu widzimy?
5: Tu my widzimy dokumenty królów elekcyjnych, zaczynając od Stefana Batorego i kończąc Stanisławem Augustem Poniatowskim. I to dokumenty są różnej treści. To znaczy, my widzimy nie tylko te dokumenty, które wychodzili z kancelarii królewskiej, ale też i dokumenty prywatne, a także nie tylko dokumenty, które mają jakieś tam treści dotyczące polityki, ekonomiki lub kultury, ale dokumenty, które mają jeszcze autografy królów i pieczęcie. Jak Państwo znają, królowie polscy mieli dwa komplety pieczęci. Jeden komplet to koronny, a drugi to litewski. No i tu przedstawione te pieczęcie z dwóch tych kompletów dla każdego z tych królów elekcyjnych. Zaczynając, od, jak już powiedziałem, od 1583 roku albo od czasów Stefana Batorego, no i kończąc końcem XVIII wieku, a nawet wśród tych dokumentów mamy też jeden dokument, który dotyczy Tadeusza Kościuszki. Tu mamy taki patent oficerski, który był sporządzony im podczas tej wojny polsko-rosyjskiej. No i dotyczy on
6: bardzo ciekawe takie historie, no możemy powiedzieć, kształtowanie kadr oficerskich podczas tej wojny.
3: A tu widzimy nawet chyba własnoręczny podpis Tadeusza Kościuszka.
6: Tak, wszystko to są oryginały i te autografy to własna ręka tych ludzi, którzy podpisywali te dokumenty. Od Kościuszki i do królów.
3: No to gratka niebywała. Co się dzieje z tymi dokumentami na co dzień? Gdzie one są przechowywane? Bo rozumiem, że Państwo to analizujecie, zabezpieczacie też dla przyszłych pokoleń?
6: No tak. Wszystkie te dokumenty pochodzą ze zbiorów gabinetu rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W różnym czasie to wszystko zbierano, zachowywano tym w naszych zbiorach. W różny sposób oni dostali się do naszych zbiorów, bo zbierali ludzie kiedyś takie kolekcje, takie zbiory, prezenty dla biblioteki robili, coś kupowano na tych różnych aukcjach i tak dalej. No wszystko teraz to dzisiaj znajduje się u nas, badamy, opisujemy. No my opisujemy tak z punktu widzenia katalogów, to znaczy nie z punktu widzenia opisania całej treści dokumentu, to znaczy całego tego tekstu przeczytania, a żeby tak ogólnie podać treść, o czym tam idzie mowa, bo jak już Państwo widzą, oprócz tych różnych dokumentów, które są tu rozkładzone, to my widzimy jeszcze takie kartki z podpisami, co tam jest. Takie streszczenie krótkie o tych dokumentach, no i opisanie tych pieczęci, które tu są pokazane. Pieczęcie trzech rodzajów my widzimy. Woskowe, pieczęcie na laku, no i najbardziej może taka atrakcyjna pieczęć to dymowa pieczęć Tadeusza Kościuszki.
3: No ona już wygląda jak taka współczesna. Ja tu też przyjechałem w związku z tym, że właśnie pojawiła się informacja o tym, że są jakieś problemy z odczytaniem tych tekstów. Jak to wygląda?
6: No, takie problemy mogli pojawić się tylko u ludzi, którzy nie uczyli paleografii na Wydziale Historycznym. Jak dla nas, to i dla specjalistów, które tu pracują, to teksty najczęściej są czytane, bo mamy takie przygotowanie do tego. Mhm. Ale czasem bywają takie teksty, takie alfabety, które my też nie znamy. Na przykład tu leży taki rękopis, może o tym rękopisie opowie moja kierowniczka, pani Agnieszka Fabiańska, pochodzenia etiopskiego.
3: Przepiękny rękopis, to niestety muszą Państwo uwierzyć mi na słowo. Wygląda na bardzo, bardzo stary. Ile w istocie ma lat?
7: Wygląda na bardzo stary, ale nie jest aż tak bardzo stary, bo pochodzi z końca XVIII albo z początku XIX wieku.
3: Dałbym więcej.
7: Natomiast to pismo jest takie, zachowuje bardzo tradycyjne formy i wiem od specjalistów, że w średniowieczu wyglądało bardzo podobnie, bo się nie zmieniało, dukt pisma nie zmieniał się przez ten czas, dlatego wygląda tak bardzo staro. Jest to psał też w języku gyz, który jest językiem liturgii etiopskiej. I to jest język i alfabet jednocześnie, bo to jest oddzielny alfabet, którym zapisywano. To jest pismo sylabiczne, więc każdy ten znaczek oznacza kolejną sylabę w wyrazie. I tak jak mówiłam, to są chrześcijanie, więc to jest psał też taki, jak my znamy po polsku, czy wcześniej po łacinie, tylko przetłumaczone na ten język i jakieś dodatkowe też modlitwy wynikające z liturgii tamtejszej.
3: No tak, i alfabet etiopski jednak jest do niczego niepodobny. On jest unikatowy na skalę światową. Tak,
7: zupełnie jest. Co prawda, no, specjaliści uważają, że jest podobny trochę do hebrajskiego. Ja tego nie widzę. Rzeczywiście jest to zupełnie inny alfabet niż jesteśmy przyzwyczajeni. I my tu nie mamy żadnego specjalisty w swoim gronie od tego alfabetu. I to jest właśnie takie zadanie dla osób, które no, być może kiedyś studiowały albo z jakichś innych powodów znają ten alfabet i mogłyby nam pomóc w odczytaniu tego. Tak jak kolega powiedział, w takim zwykłym opracowaniu nie potrzebujemy znać treści całego dokumentu dokładnie. My tylko w opisach umieszczamy informacje, o czym to jest, kiedy to było wystawione. Więc w przypadku polskich, łacińskich, niemieckich, francuskich radzimy sobie dosyć dobrze. Natomiast czasami pojawiają się takie sytuacje, kiedy trzeba znać treść całego dokumentu, na przykład jakieś edycje, projekty, kiedy chcemy przedstawić dokładną treść i wtedy nawet jeśli mamy takie kompetencje, to nie mamy aż tyle czasu, żeby wszystko przepisać i wtedy prosimy o pomoc wolontariuszy, którzy właśnie angażują się w ten sposób, że przepisują wedle wskazanych instrukcji, bo mówimy o takiej platformie przygotowanej przez BUF Transcribów, ta platforma się nazywa, gdzie można sobie założyć konto. Jest instrukcja przepisywania i zaznaczania, bo różnych rzeczy, bo jakby chodzi o to, że przepisuje się tekst, ale też wszystkie znaki interpunkcyjne, cyfry, co nie jest takie oczywiste jakby, więc przygotowaliśmy instrukcję i potem te przepisane teksty, czasami jest tak, że przepisuje tylko jedna osoba i już to zostaje w takiej formie i redaktorzy z BUF-u to redagują, ale bywają takie sytuacje, że różni użytkownicy mają swoje interpretacje jakichś skrótów na przykład, czy bardzo niewyraźnie zapisanych tekstów i wtedy inni użytkownicy mogą przedstawić swoje propozycje. Nawet jest takie pole do dyskusji, gdzie mogą nam swoje uwagi zostawiać i sobie nawzajem odpowiadać czy uzupełniać, a potem redaktorzy z BUF-u te teksty ściągają do takiej wersji jak w Wordzie, jeszcze to redagują i potem te odpisane wersje są umieszczane w naszej bibliotece cyfrowej, żeby użytkownicy też mogli korzystać jakby już z tych wyraźnie zwykłą czcionką, takiej do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni i którą łatwo czytamy, mogli potem sobie to albo przeczytać, albo też pobrać, bo jest taka możliwość, że taką transkrypcję można pobrać.
3: Czy szukacie Państwo tylko wolontariuszy, którzy być może studiowali kiedyś pismo etiopskie, czy też w innych językach?
7: Nie, na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku, także potrzebni są ochotnicy, ludzie znający różne języki, dukty z różnych epok, bo te teksty też są z różnych czasów, a no, nawet niespecjaliści orientują się, że pismo się zmieniało i nawet jak znamy pismo, nie wiem, współczesne czy XIX-wieczne, to możemy nie umieć odczytać tekstu nawet po polsku, powiedzmy XVI-wiecznego, więc potrzebujemy pomocy w różnych sytuacjach, także każdy, kto ma trochę czasu i chęci, może założyć sobie i bardzo do tego zapraszamy, konto na naszej platformie i pomagać nam w odczytywaniu tekstów.
1: Ruszyły zapisy na Lato w Mieście. W ramach akcji uczniowie będą mogli spędzić wakacje, biorąc udział w zajęciach przygotowanych przez feryjne placówki edukacyjne. Jakie to miejsca? Szczegóły zna Małgorzata Zawada.
8: Warszawskie ZOO, Centrum Nauki Kopernik czy Muzeum Warszawy. To tylko kilka placówek czekających na uczniów w ramach akcji Lato w Mieście. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych zajęć.
9: Feryjne placówki edukacyjne będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach 7-8 do 16-17. Program każdej placówki jest przygotowywany indywidualnie i dostosowywany do wieku uczestników i warunków organizacyjnych. Współorganizatorami zajęć są m.in. Muzeum Warszawy, Muzeum POLIN, Centrum Nauki Kopernik, Miejski Ogród Zoologiczny, ale także Centrum Pieniądza NBP, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Straż Miejska, Komenda Stołeczna Policji, a nawet Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dodatkowo zaplanowano około 1000 zajęć specjalistycznych w domach kultury, ogrodach jordanowskich, bibliotekach oraz ośrodkach sportu i rekreacji. Do dyspozycji dzieci pozostanie kilkadziesiąt obiektów sportowych, boiska, hale i pływalnie.
8: Lato w Mieście, organizowane od ponad 20 lat, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
9: Podczas wakacyjnej przerwy od nauki w ponad 160 miejskich szkołach, w tym placówkach specjalnych, zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach. Oprócz opieki dzieci mają zapewnione mnóstwo ciekawych zajęć, warsztatów, wycieczek. Współpracujemy m.in. z instytucjami kultury, ośrodkami sportu i rekreacji, warszawskim zoo, aby każdego roku przygotować dla uczestników różnorodną ofertę. Zapisy są prowadzone przez elektroniczny system zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka pojawi się w systemie 2 czerwca o godzinie 16. Ta akcja potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia. Elektroniczna rekrutacja zakończy się 31 maja o północy. W ramach akcji warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy mogą skorzystać z wakacyjnej opieki i bogatej oferty zajęć sportowych, edukacyjnych, kulturalnych. Chociaż do wakacji pozostało jeszcze kilka tygodni, to przygotowania do kolejnej akcji Lato w Mieście idą pełną parą. Rocznie na realizację programu przeznaczamy około 10 milionów złotych.
8: Zapisy i więcej szczegółów znajdziecie na stronie akcji Lato w Mieście.
1: Aktywiści żądają powrotu do rozmów o dodatkowych zabezpieczeniach na Grochowskiej. To po wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano na skrzyżowaniu Grochowskiej i Znamienieckiej. Kierowca staranował tam przystanek tramwajowy. Sprawę śledził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Cudem nikt nie został ranny. Do niebezpiecznego wypadku doszło na dokładnie tym samym skrzyżowaniu, na którym na początku roku zginęło 6-letnie dziecko. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
11: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
10: Mówi Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Przystanek został kompletnie zdemolowany. W zdarzeniu nie było ofiar tylko i wyłącznie przez to, że chwilę przed wypadkiem z przystanku odjechał tramwaj, dlatego na platformie nikogo nie było. Niedawno na tym skrzyżowaniu stanął fotoradar, który jednak nie jest w stanie zapobiec takim wydarzeniom. Dlatego radni z organizacji Miasto jest Nasze chcą powrotu do ich propozycji organizacji ruchu w tym miejscu.
12: Wizji moich marzeń Grochowska jest wielkomiejską aleją, sterowiskiem pośrodku, szerokimi chodnikami, drogami rowerowymi. Wiemy, że tak długo nie będzie, ale to, co chciałbym zaproponować w tym projekcie, żeby jeszcze to dodać, no to jest, skoro i tak zmniejszamy przepustowość do 2 pasów, to jest, żeby przenieść parkowanie z chodnika na prawy pas w stronę Wrocławka, to mogłoby znacząco uspokoić ruch na Grochowskiej. Należałoby rozważyć umiejscowienie dodatkowego skrzyżowania na wysokości Serockiej i przystanku tramwajowego, likwidację zatok autobusowych na południowej jezdni, bo to też nie jest ruszone.
10: Tak pomysł zmian relacjonował na Radzie Dzielnicy Praga Południe radny Robert Migas. Wtedy propozycję odrzucono, tłumacząc to m.in. potrzebami wojska. Miasto ma w planach przebudowę tego skrzyżowania, ale nie prędko, bo dopiero gdy swój remont w tym miejscu przeprowadzą tramwaje warszawskie, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
13: Przygotowujemy się do kompleksowego remontu torowiska tramwajowego w ulicy Grochowskiej od przystanku Czapelska do pętli Gocławek. W ramach inwestycji planujemy m.in. przebudowę, poszerzenie bądź przeniesienie przystanków tramwajowych. Nasze prace w związku z tym wymuszą także przesunięcie krawężników na ulicy Grochowskiej od strony torowiska tramwajowego. I przy okazji naszych prac będziemy mogli wprowadzić korzystne zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniach, czyli tam, gdzie ta ingerencja w układ drogowy będzie największa. Takie zmiany, które poprawiają bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu z ulicą Zamieniecką zmiany będą polegały przede wszystkim na wydzieleniu pasów do skrętu z oddzielną fazą sygnalizacji świetlnej. Kierowcy jadący od strony ulicy Powieckiej będą mieli do dyspozycji jeden pas do skrętu w prawo w kierunku placu Szembeka, 2 pasy ruchu ogólnego do jazdy na wprost oraz 1 pas do skrętu w lewo w ulicę Zamieniecką z oddzielną fazą świateł. Te zmiany istotnie poprawią bezpieczeństwo, bowiem wszyscy kierowcy będą mieli swoje oddzielne fazy sygnalizacji świetlnej. Nie będzie już sytuacji kolizyjnej na tym skrzyżowaniu. A oprócz tego piesi będą mieli więcej miejsca. Pojawią się także przejazdy rowerowe. Zmiany będą dotyczyły także tzw. ulicy Małej Grochowskiej, czyli jezdni serwisowej znajdującej się po drugiej stronie torowiska. tu pojawią się kontrapasy, kontraruch rowerowy. Niektóre przejścia dla pieszych, które nie są objęte sygnalizacją świetlną, będą wyniesione. Zostaną także odwrócone kierunki ruchu na Małej Grochowskiej, tak żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji kolizyjnych na skrzyżowaniach.
1: Warszawskie liceum na czele rankingu szkół zwolnieni z teorii. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu zajęło 19 liceum imienia Powstańców Warszawy. Zestawienie bazuje na wynikach z olimpiady zwolnieni z teorii, gdzie uczniowie realizują autorskie projekty społeczne. O szczegółach opowie Małgorzata Zawada.
8: W tegorocznym rankingu znalazło się 507 szkół. Uczniowie zrealizowali ponad 1500 autorskich projektów odpowiadających na realne problemy społeczne. Najskuteczniejsze okazało się 19 liceum imienia Powstańców Warszawy. W wynikach ich pracy opowiedziała nam Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii.
14: Uczniowie i uczennice ukończyli 53 projekty społeczne, a grono finalistów i finalistek to ponad 223 osoby. Na 14. miejscu rankingu szkół zwolnionych z teorii jest 122 Liceum Ogólnokształcące imienia Ignacego Domejki z Warszawy i 73 finalistów i finalistek zrealizowało 18 projektów społecznych w tej szkole. I ranking szkół to właśnie zestawienie, które opiera się na wynikach uczniów, którzy wzięli udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, w tym roku szkół w zestawieniu mamy ponad 500. No i tutaj myślę, że warto powiedzieć, że to, co dla nas jest ważne, to, że przy wyborze szkoły średniej warto też brać pod uwagę nie tylko zdawalność matur i wyniki matur uczniów, ale też no właśnie to, czy szkoła sprosta wymaganiom nowoczesnej edukacji, w której są konieczne kompetencje, o których powiedziałam wcześniej, czyli kreatywność, praca zespołowa, krytyczne myślenie. No i trochę jesteśmy rozwiązaniem na to, czyli nasz ranking szkół jest taką wskazówką, to które szkoły właśnie stawiają na praktyczne działania i pozwalają uczniom angażować się właśnie w projekty społeczne. Projekty co roku są bardzo różne i my lubimy sobie na to patrzeć jako jakiś taki barometr młodzieży, czym oni się zajmują. I pojawiają się zarówno projekty dotyczące zbiórek na schroniska, ale młodzi też realizują i tworzą swoje własne aplikacje, czy tworzą kampanie społeczne, które docierają do szerokiego grona odbiorców.
8: Fundacja Zwolnieni z Teorii od 13 lat prowadzi program dla szkół średnich, angażując młodzież w realizację projektów społecznych.
14: Dzięki tej inicjatywie oni zdobywają takie kompetencje jak krytyczne myślenie, nabierają kreatywności, pewności siebie, empatii, no i przede wszystkim pracują zespołowo, na czym nam zależy. Wierzymy, że edukacja nowoczesna, dzisiejsza powinna iść w parze z praktyką i na to stawiamy w programie i w olimpiadzie. Nasi uczniowie realizują swoje projekty społeczne właśnie dzięki platformie, czyli technologicznemu narzędziu, która prowadzi ich przez kilkumiesięczny proces zarządzania projektami.
8: Co motywuje uczniów do realizowania własnych pomysłów?
14: Mogą zdobyć certyfikat, bo jesteśmy akredytowani przez PMI ATP. Natomiast na drodze realizacji swoich projektów społecznych okazuje się, że pojawia się ta motywacja już nie zewnętrzna, tylko wewnętrzna, gdzie młodzi zauważają, że ich działania mają wpływ na innych i zaczynają właśnie działać po to, żeby zmienić coś, żeby zobaczyć, że to, w co oni się angażują, w to, do czego mają serce, w to, w co wkładają energię,

0: Nominacje do nagród, które wręczamy, są to nasze nagrody, nazywają się Brązowe, Srebrne i Złote Wilki, właśnie za najlepsze projekty w Polsce. W trakcie wielkiego finału będą z nami uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, przyjaciele fundacji, którzy właśnie działają z nami ramię w ramię. Będzie też administracja publiczna, m.in. Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji, Dariusz Stenderski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Katarzyna Lubnauer, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji.
1: Pełen ranking szkół znajdziecie na stronie ranking.zwolnienisteorii.pl.
2: Sportowe emocje światowego formatu już wkrótce w Warszawie. Już od 1 czerwca plac Defilad zamieni się w arenę koszykarskich mistrzostw świata 3x3. Do stolicy przejedzie 40 najlepszych drużyn z całego globu, które przez tydzień będą walczyć o medale i tytuł mistrzowski. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: W centrum Warszawy pojawi się specjalnie zbudowana arena, a kibice zobaczą dynamiczne mecze jednej z najszybciej rozwijających się dyscyplin świata. Wśród uczestników znajdą się czołowe reprezentacje i gwiazdy koszykówki 3x3, a organizatorzy zapowiadają także koncerty, strefy kibica i darmowy wstęp na część spotkań, mówi Grzegorz Bachański, prezes zarządu PZKOSZ.
4: Warszawa, centrum Polski, będzie areną zmagań koszykarek i koszykarzy 3x3. Jesteśmy przygotowani pod kątem logistycznym, organizacyjnym, również sportowym. Pierwsze tak wielkie przedsięwzięcie Polskiego Związku Koszykówki w koszykówce 3x3. Mamy nadzieję, że będzie to wielka promocja nie tylko koszykówki 3x3, ale w ogóle polskiego sportu. Dzięki temu, że ta impreza jest w Warszawie, jest łatwy dojazd, łatwy akces do stolicy. Wiem, że już przyjedzie wielu sympatyków koszykówki sportu właśnie tutaj, żeby również spędzić czas. Przypomnę, impreza trwa cały tydzień, w związku z tym myślę, że będzie to takie połączenie sportu i dobrej zabawy.
3: Można powiedzieć, że to wyzwanie na podobnym poziomie co ubiegłoroczny męski Eurobasket, choć charakter pracy jest zupełnie inny. 3x3 wszystko budujemy od podstaw, a nie wychodzimy od stojącej już hali, wyjaśnia Przemysław Żółtkowski, dyrektor imprezy.
5: Cieszymy się, że po raz kolejny FIBA obdarzyła nas zaufaniem w kontekście tak dużej imprezy. Jest to bardzo prestiżowa impreza Mistrzostwa Świata. Będziemy gościć 20 drużyn męskich oraz 20 drużyn żeńskich, którzy w trakcie 7 dni mistrzostw rozegrają łącznie 104 mecze. To jest mnóstwo przygotowań, mnóstwo logistyki. To jest 13 tysięcy metrów kwadratowych placu Defilad, który zostanie zaadaptowany na wielką koszykarską strefę.
3: Koszykówka 3x3 to sport, muzyka i kultura miejska w jednym. Dlatego przygotowujemy miasteczko, które zadowoli nie tylko kibiców sportu, ale wszystkich, którzy chcą poczuć energię koszykówki w jej wszystkich wydaniach. Mówi Jakub Głogowski, dyrektor komunikacji PZKOSZ.
6: 7 dni pod Pałacem Kultury to będzie nie tylko festiwal najlepszego sportu i najlepszej koszykówki 3x3 na świecie, ale także wielkie miasteczko pełne atrakcji, które będą czekać przez całe 7 dni od 1 do 7 czerwca na wszystkich kibiców. Chcemy w zasadzie, żeby traktować to miasteczko tak, jakbyśmy przychodzili na festiwal muzyczny czy na wręcz dni miasta, a nie tylko na imprezę sportową. Więc jeśli chcecie zobaczyć koszykówkę na najwyższym światowym poziomie, najlepsze atrakcje, które przez cały tydzień czekać będą na Was w Warszawie, to właśnie tutaj, pod Pałacem Kultury, na Placu Centralnym, na Placu Defilad, czeka na Was aż ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych atrakcji, 7 dni wielkich emocji i dosłownie kilkaset godzin, które musicie spędzić razem z nami.
2: Rekordowa liczba noclegów, miliony turystów i coraz większa popularność krótkich wyjazdów do stolicy. Mazowsze było w ubiegłym roku najczęściej odwiedzanym regionem w Polsce, a Warszawa przyciąga turystów bogatą ofertą kulinarną, wydarzeniami i atrakcjami. O trendzie city breaków i rekordowych wynikach turystyki opowiadali Jarosław Jóźwiak i Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7: Jak czytamy w raporcie, Mazowsze coraz częściej jest wybierane na krótkie wyjazdy typu city break. Skąd bierze się popularność regionu wśród turystów i dlaczego wybierają akurat Mazowsze?
8: To jest taki trend, który się rozwija bardzo mocno. Ci turyści to są zarówno przyjezdni, ale również ci wewnętrzni mazowieccy, a nawet bardzo często to są turyści, którzy mieszkają w danym miejscu, ale dają się wciągnąć w taką zabawę i podróżują, poznają historię własnego miejsca, więc te city breaki faktycznie plasują nas jako województwo na pierwszym miejscu. To bardzo cieszy. Coraz częściej poszukujemy takiej oferty bezpiecznej. Chcemy czuć się bezpiecznie, jeżeli wypoczywamy. Mazowsze faktycznie tą ofertę ma, ale również i kulturową ofertę posiada, historyczną. Mazowsze w tym roku obchodzi 500-lecie inkorporacji Mazowsza do Korony, ale to jest też taka podróż w przeszłość, więc tak naprawdę możemy trochę odgrzebać te wszystkie być może nieraz intrygujące sytuacje związane chociażby z książętami mazowieckimi i przybliżyć turystykę taką historyczną dla młodszego pokolenia.
7: A jakie atrakcje i formy wypoczynku Mazowsze oferuje dziś turystom?
8: W zależności od tego, czego potrzebujemy, czyli możemy też wypoczynać odpoczywać na świeżym powietrzu w terenach zielonych.

0: Onych, czyli rzeki, z których województwo mazowieckie słynie, bo tutaj zaczynając od królowej polskich rzek, czyli Wisła, ale też te mniejsze rzeki w Krapi, Lica, Omulew, Ożyc, ale możemy też i na rowerach pojeździć, możemy też poznać historię Mazowsza, ale możemy też i kulturowo pozwiedzać przecież Chopin, który też się pięknie wpisuje w turystykę kulturową. Zachęcam do tego, żeby poznać też i postać Tekli z Bontaszewskich, która pochodziła z Mławy.
1: Warszawa w zeszłym roku osiągnęła rekordowe wyniki pod względem liczby turystów i noclegów. Co stoi za tym sukcesem?
2: Jak mawiał Adolf Dymsza w słynnej piosence Warszawa da się lubić, wiadoma rzecz, stolica. No i Warszawa została już nie tylko stolicą Polski, którą jest od wielu lat, a również turystyczną stolicą Polski. Jesteśmy absolutnym numerem jeden, nie tylko na Mazowszu, ale i w całym kraju. Jest to spektakularny wzrost liczby turystów, liczby noclegów w porównaniu do ubiegłego roku, ponad 8,7 miliona. W zeszłym roku mieliśmy to nieco ponad 8 milionów. Jeżeli chodzi o turystykę w porównaniu z innymi miastami, no to Warszawa 5,5 miliona, wzrost o blisko 0,5 miliona. Jest to więcej niż razem wzięte dwa kolejne miasta na pudle, czyli Kraków i Wrocław, bo Kraków 3,2 miliona i Wrocław nieco ponad 1,5 miliona, więc widać, że jesteśmy absolutną stolicą turystyczną w Polsce.
1: A które atrakcje Warszawy cieszą się dziś największą popularnością wśród turystów?
2: Top 10 Mazowsza, aż 8 atrakcji jest atrakcjami warszawskimi. To jest przede wszystkim takim numerem jeden. Od wielu lat absolutnym są Łazienki Królewskie. No tutaj te statystyki są pokazane nie tylko dla muzeum, które tam działa, również dla parku, który jest takim ulubionym weekendowym miejscem spacerów warszawiaków, też koncertów chopinowskich, które przyciągają do tego parku tysiące ludzi. Numer dwa oczywiście Pałac w Wilanowie, który jest też rezydencją królewską atrakcyjną, ale też chce wychodzić z nowymi wydarzeniami, takimi jak od kilku lat organizowany Park Światła, który jest w okresie świątecznym w tym miejscu, które jest niewątpliwie też taką atrakcją, bo tutaj Warszawa na ten okres iluminacji przyciąga dziesiątki turystów z zagranicy. Jest to już, tak można powiedzieć, warszawskie i polskie jarmarki świąteczne stały się taką marką europejską, rozpoznawalną. No i numer trzy oczywiście Stadion Narodowy w Warszawie, który przyciąga no nie tylko wielkimi wydarzeniami sportowymi, jak mecze reprezentacji, ale też koncertami.
3: Kultura. Paulina Chorwatowska, zapraszam. Budowa Muzeum Getta Warszawskiego na Woli wchodzi w kolejny etap. W dawnym szpitalu powstaje nowoczesna przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna, która ma opowiadać o historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Na placu budowy była nasza reporterka Marta Radio, która sprawdzała, jak postępują prace i jakie funkcje będzie pełniło przyszłe muzeum.
4: Katarzyna Persa, Muzeum Getta Warszawskiego. Jesienią 2027 roku otwieramy Muzeum Getta Warszawskiego w zabytkowym szpitalu Bersonów i Baumanów. Wystawę stałą, wystawę czasową poświęconą historii getta. Wystawa stała to jest 9 galerii na 7 poziomach opowiadających historię żydowskiej Warszawy od lat 70. XIX wieku przez getto warszawskie po to, co po getcie pozostało. Więc to historia żydowskiej Warszawy, historia getta, która uzupełniona będzie przez wystawy czasowe. Pierwsza wystawa czasowa poświęcona będzie ostańcom z getta, w tym naszemu najważniejszemu ostańcowi, dla nas najważniejszemu, czyli szpitalowi Bersonów i Baumanów, i opowie o tym, jakie miejsce one dzisiaj odgrywają w Warszawie i jak się do nich odnosimy, jak się w stosunku do nich odnajdujemy. W kompleksie muzealnym znajdzie się również budynek edukacyjny, czyli budynek, dawny budynek okulistyki, to 4 sale edukacyjne wyposażone w różnego rodzaju narzędzia multimedialne, w pełni dostępne, które opiszą historię warszawskich Żydów, historię getta warszawskiego w kontekście Warszawy, w kontekście okupowanej Polski.
5: To projekt 300-milionowy, ponad 300-milionowy, ze wsparciem środków europejskich na poziomie kilkudziesięciu, bodajże 50 milionów złotych. Ale to też projekt bardzo wymagający. Nie tylko z uwagi na bardzo ważny tożsamościowy element, bo jesteśmy w sercu warszawskiej Woli, w dzisiejszych granicach, ale przed wojną i w czasie wojny to było serce dzielnicy północnej i getta warszawskiego. Miejsca, gdzie życie oddało ponad 400 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Więc muzeum, które powstaje, to muzeum warszawskie. Jesteśmy kilkadziesiąt metrów od dwóch renomowanych warszawskich liceów, Jacka Kuronia i Henryka Sienkiewicza. I społeczności obu szkół od lat opiekują się miejscami pamięci związanymi z murem getta warszawskiego. I bardzo liczymy, wiemy, że w tych nowoczesnych przestrzeniach edukacyjnych, które powstają w muzeum, no gdzie się spotykać młodzież izraelska, młodzież polska i na przykład młodzież niemiecka, czy w ogóle młodzież jakiejkolwiek narodowości zainteresowanej tożsamością tego miejsca. To bardzo ważne, bo to, co z mojego punktu widzenia jest takie czasami przykre, to to, że młodzież izraelska przyjeżdża tutaj dla ważnych, dla swoich bliskich, dla siebie miejsca, ale nie ma wymiany, nie ma współpracy, nie ma spotkań z młodzieżą polską, a myślę, że nikt lepiej nie jest w stanie budować wspólnej tożsamości niż rówieśnicy. I bardzo liczę, że to muzeum to zmieni. Ale to muzeum to także wielki projekt inwestycyjny, infrastrukturalny, który no nie ma co ukrywać, dawał się we znaki okolicznym mieszkańcom. Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za utrudnienia i podziękować za cierpliwość, ale też zakomunikować, że Skarb Państwa, że muzeum jest stroną umowy z dzielnicą Wola, która zakłada za kwotę kilkunastu milionów złotych przebudowy i odtworzenie ulic, które znajdują się wokół muzeum, tak by po pierwsze były przygotowane na przyjęcie ruchu turystycznego, po drugie by no, przyniosły spokój mieszkańcom okolicznych kamienic, za których cierpliwość chciałbym jeszcze raz podziękować.
6: Franciszek Bojańczyk, pełnomocnik do spraw rozwoju Muzeum Getta Warszawskiego. Jesteśmy teraz w podziemnej części. O ile w zabytkowej części naszego kompleksu muzealnego na każdym poziomie mamy jedną galerię, to w części podziemnej, tak jak tutaj, mamy już dwie galerie. To jest galeria numer 6. Za chwileczkę zobaczymy kawałek galerii, czy dużą część galerii 7. To, że to miejsce robi tak duże też przestrzennie wrażenie, nie jest przypadkowe, ponieważ to jest kulminacyjny punkt naszej wystawy. To jest opowieść o tym, co zdarzyło się w okresie lipiec-wrzesień 1942 roku. Pani profesor Katarzyna Persson, chętnie Państwu o tym trochę więcej opowiem.
7: Bardzo dziękuję. To jest rzeczywiście taki chyba najtrudniejszy moment naszej opowieści, czyli to jest koniec funkcjonowania getta w takim podstawowym znaczeniu, kiedy zdecydowana większość jego mieszkańców zostaje zamordowana w Treblince w ciągu kilku miesięcy. Ta przestrzeń jest inna. Jak Państwo widzieli, te poprzednie przestrzenie są bardzo trudne pod względem wystawienniczym, są bardzo małe. Tu jest więcej miejsca. Tu opowiadamy o drodze na Umschlagplatz. W tych poszczególnych salach pobocznych będą kolejne fragmenty dotyczące różnych aspektów akcji likwidacyjnej. Na końcu jest przestrzeń poświęcona Umschlagplatzowi ze świetlikiem, który z góry rzuca na nie światło. W jednej z tych sal znajdziesz też historię szpitala. I to jest dla nas bardzo ważne, bo o tym nie mówiliśmy może jeszcze, ale my nie uciekamy od tego miejsca i jesteśmy w nim osadzeni, również w tym sensie, że historia szpitala towarzyszy nam przez całą opowieść o żydowskiej Warszawie. To znaczy zaczynamy od momentu wybudowania szpitala i potem przez całą historię opowiadamy o roli, jaką szpital odgrywał w niej w tym momencie. Więc tutaj dowiemy się o tym, jak akcja likwidacyjna wyglądała w szpitalu Bersonów-Baumanów, co stało się potem z jego małymi pacjentami. Po tej historii, wyjdę teraz trochę do przodu, po wielkiej akcji likwidacyjnej opowiadamy o tym właściwie zapomnianym fragmencie historii getta warszawskiego od kilku miesiącach pomiędzy zakończeniem akcji a powstaniem w getcie, które to jest ten moment, kiedy w getcie powstają kryjówki, kiedy szykuje się opór cywilny i zbrojny, o którym często nie pamiętamy, a to jest naprawdę kilka ostatnich miesięcy życia kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy zostali wówczas w getcie. Potem opowiemy o powstaniu w getcie i potem o tej przestrzeni już pogettowej, więc to jest ta historia, którą przekazujemy już w tej zupełnie innej przestrzeni pod ziemią.
6: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz bliżej części, gdzie to jest już rzeczywiście trochę bardziej hałaśliwa, bo tam trwają nawet dzisiaj prace. Części, która znajduje się też pod ziemią, oczywiście jesteśmy na poziomie minus 2, ale w części bliżej budynku administracyjnego. I to jest dobry moment, żeby jeszcze trochę wrócić do tego doświadczenia zwiedzających, które w przyszłym roku będziemy udostępniać podczas otwarcia muzeum. Wejście do muzeum główne będzie od ulicy Śliskiej, czyli od tej północnej strony, przez budynek, który nazywamy budynkiem administracyjnym. Następnie schodami bądź windami zwiedzający będą udawali się na poziom minus 1. Tam będą mogli kupić bilety i albo pojechać na górę na początek wystawy stałej, albo jeżeli przyjdą na jakieś wydarzenie specjalne, udać się tu, gdzie jesteśmy teraz, na poziom minus 2. I proszę sobie wyobrazić, że tu będą drzwi, gdzie widzimy ten element metalowy, a za tymi drzwiami po lewej stronie mamy salę audytoryjną, do której właśnie na różne wydarzenia, czy muzyczne, czy filmowe, będzie można przychodzić. To jest sala, która ma mniej więcej 130 miejsc, także całkiem spora przestrzeń głęboko pod ziemią. Ta przestrzeń podziemna właśnie to nie tylko wystawa stała, ale to i sala audytoryjna, i mediateka, o której pani dyrektor wspominała, także tu oprócz wystawy staje pod ziemią się naprawdę bardzo dużo dzieje. Panie profesorze, jeszcze poproszę o głos. No,
8: dwa zdania. Idziemy jak gdyby od tyłu. Zwiedzamy ten obiekt od wystawy, a cała przestrzeń wejściowa jeszcze dzisiaj jest niedostępna, bo trwają tam prace. To będzie funkcjonowało w ten sposób, że stworzyliśmy westybul, taki głęboki podcień ze względu na klimat i wyhamowanie ludzi, żeby oczekując na wejście mogli się troszeczkę zreflektować. I później robiliśmy kilka takich barier, żeby przymusić zwiedzających do tego, żeby weszli w poważną atmosferę, mówiąc prosto. To nie jest zwykłe muzeum, to jest muzeum o martyrologii. W związku z tym droga dojścia do wystawy jest dosyć wydłużona i tam będą się znajdowały takie przestrzenie, które mają również jakąś treść. Nie chcę powiedzieć, że symboliczną, ale na pewno są narracyjne. I do narracji użyliśmy specjalnych materiałów. To całe muzeum będzie z betonu i z betonu, który jest lastrikiem. Dlaczego? Stwierdziliśmy, że nie damy kamienia, jest zbyt elegancki. Damy materiał pospolity, ale dobrze wykonany, o charakterze pospolitym, naturalny. Dzisiaj lastryko jest strasznie modnym materiałem i stwarza niesamowite możliwości architektoniczne, ale nie tym kierowaliśmy się, wybierając to lastryko. Kierowaliśmy się faktem, że w budynku szpitala posadzki były lastrykowe. To jest po prostu nawiązanie. Mijaliśmy kolorowy beton barwiony w masie, o którym mówił pan prezes. To było też wyzwanie, żeby w odpowiednim momencie to wykonać, żeby tego nie malować, żeby to był materiał naturalny. No, niebawem państwo zobaczycie już, jak to będzie wyglądało po wykończeniu. Spodziewam się, że to będzie bardzo oszczędny w wyrazie architektonicznym budynek.
6: Zależy nam na tym, żeby pokazać też państwu to, że to, że wystawa powstaje w szpitalu Bertrandów i Baumanów, jest oczywiście kluczowe, to jest dla nas najważniejszy budynek, ale mówimy tutaj o całym muzealnym kompleksie. Mamy dwa budynki zabytkowe, które pan profesor Wowczak wspominał podczas tej części prezentacyjnej. Mamy szpital oraz pawilon okulistyki, który jest po mojej prawej stronie. Mamy dwa nowe budynki, czyli budynek techniczny, który jest za moimi plecami, to jest miejsce, gdzie mamy różne rodzaje magazynów, wejście cargo, wjazd cargo do kompleksu muzealnego, oraz z drugiej strony budynek administracyjny w tej części nadziemnej. To jest miejsce, gdzie oczywiście znajdują się biura Muzeum Getta Warszawskiego, na kilku kondygnacjach znajdują się sale konferencyjne, no i oczywiście na poziomie zero to, co widzieli państwo wcześniej, wspominaliśmy to już też jakbyśmy pod ziemią, jest ten podcień, przez który wchodzimy do muzeum i tu podkreślam, nie tylko do części administracyjnej, ale przede wszystkim do każdy zwiedzający będzie właśnie wchodził od strony ulicy Sińskiej. Pomiędzy tymi budynkami znajduje się przyszły ogród. To jest to, co widzą państwo za moimi plecami. Tutaj trwają prace, ale to będzie przestrzeń zielona, otwarta dla zwiedzających. Nawet gdy muzeum będzie w ten jeden dzień techniczny w tygodniu będzie zamknięty, ogród będzie otwarty. No i przed zabytkowym szpitalem Bersonów i Baumanów, czyli pod ogronem, znajdują się kondygnacje podziemne, które przed chwileczką widzieliśmy. Także to pokazuje państwu skalę tego projektu. Cztery budynki, podziemne kondygnacje, czyli te nowe kubatury, łącznie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, ponad 3 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej, wystawy stałej i wystawy czasowej. Także skala jest bardzo duża. To, że mamy logotyp muzeum już widoczny od strony ulicy Śliskiej, prawie kompletny od strony ulicy Siennej, nie jest przypadkiem. Jesteśmy już naprawdę bardzo, bardzo blisko mety.
3: A otwarcie nowej siedziby muzeum planowane jest na jesień przyszłego roku. Pusta ulica, zachodzące słońce, głośna muzyka i setki rolkarzy przemierzających ulicę Koszalina. Przed nami trzecia edycja imprezy Night Skating, która udowadnia, że miasto najlepiej zwiedza się na rolkach i wrotkach. W tym roku ponownie czekają na nas dwa wyjątkowe przejazdy. Family Edition, czyli propozycja stworzona z myślą o całych rodzinach, a także Around the City, czyli wyzwanie dla tych, którzy nie boją się szybszego tempa i większych wyzwań. O szczegółach tych wydarzeń Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
9: Izabela Kienka, Fundacja Night Skating Koszalin.
1: Nadchodzi kolejna edycja Night Skatingu Around the City i Family Edition. Do kogo skierowane są te wydarzenia?
9: Oba przejazdy skierowane są przede wszystkim do ludzi, którzy kochają jeździć na rolkach i na wrotkach, bo jest to przejazd właśnie rolkowo-wrotkowy ulicami miasta. Natomiast obydwa są kierowane troszeczkę do innej grupy. Pierwszy, czyli ten Family najbliższy, jest przewidziany dla rodzin i dzieci. Z tego względu, że jest to taki łatwiejszy poziom trudności, trasa jest krótsza, tempo jest wolniejsze. Natomiast ten drugi, oczywiście też dzieci mogą brać udział, natomiast są to już uczestnicy, rolkarze, którzy dobrze sobie radzą na rolkach. Tempo będzie szybsze, wzniesienia będą wyższe, więc potrzebne są umiejętności hamowania.
1: Czyli właśnie do edycji Family Edition mogą się zgłaszać zupełni amatorzy bez doświadczenia, czy jednak jakieś tam podstawy też muszą umieć?
9: Generalnie mogą się zgłaszać amatorzy, natomiast jeżeli chodzi o podstawy, to zasada jest taka, że uczestnik musi potrafić kontrolować swoją prędkość i musi potrafić się zatrzymać, czyli ta umiejętność hamowania jest niezbędna, ponieważ no, trasa nie jest trudna, natomiast no, zawsze gdzieś jest jakieś wzniesienie, gdzieś jest jakiś spadek i ta prędkość może być znaczna, więc trzeba dla siebie i dla innych zachować bezpieczeństwo, czyli trzeba potrafić hamować.
1: Dobrze, czyli Family Edition to właśnie bardziej dla amatorów, ale już Around the City to faktycznie jest dla rolkarzy, którzy gdzieś tam większe doświadczenie mają, bo ta trasa też będzie bardziej wymagająca i będzie dłuższa. I o to też chciałam zapytać właśnie, jak te trasy będą wyglądały, na ile kilometrów będą, no i jak będą przebiegały.
9: Generalnie ta druga trasa, tak jak mówisz, jest dla bardziej zaawansowanych, ponieważ tempo już będzie takie szybsze, tak? Będziemy sobie po prostu fajnym tempem jechać. I trasa jest dłuższa, bo ma 13,5 kilometra. Dla mnie osobiście i dla moich rolkarzy z ekipy to nie jest dużo, tak? Bo jeździmy po 20, po 30 kilometrów. Natomiast dla ludzi, którzy nie jeżdżą codziennie na rolkach i nie uprawiają tego sportu, też jest to znaczny wysiłek. Dla dzieci ta trasa jest krótsza, ona ma 7,5 kilometra, tempo jest spacerowe, więc myślę, że każdy jest w stanie spokojnie ją przejechać. Tym bardziej, że w grupie jest mobilizacja, jest fajna energia, więc dzieciaki nawet nie zauważą, jak te 7,5 kilometra przejadą.
1: To tak organizacyjnie jeszcze powiemy, dokładnie kiedy te wydarzenia będą miały miejsce. O której godzinie się rozpocznie jedna i druga trasa?
9: Zaczynamy teraz 30 maja w sobotę. O godzinie 18 mamy zbiórkę na ratuszu. Przez godzinę będziemy prowadzili taką może małą rozgrzewkę. Będzie nasz sponsor, więc będzie można zdobyć jakieś gadżety. Porozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa. Otworzymy oficjalnie nasz przejazd. Prezydent Tałaj będzie nam towarzyszył w tym roku. I o 19 ruszamy w trasę. Przewidujemy tak około 1,5 godziny przejazd. I to jest Family Edition i mówimy, że jest to night skating, natomiast ze względu na to, że jest to przejazd taki rodzinny dla dzieci, no nie odbywa się on w nocy, nie odbywa się po ciemku, mimo że jest taka idea. Ten drugi, Around the City, 27 czerwca, planujemy już późniejszą godzinę, bo planujemy zrobić zbiórkę o godzinie 20, a wystartować o 21, więc liczymy na to, że będzie już ciemniej. No bo tak po nocy, no to musielibyśmy startować gdzieś koło 23, no nie chcemy robić takich nocnych imprez, bo jednak będzie muzyka, będzie z nami jechał DJ Hez, będziemy głośno grali, no więc też nie chcemy mieszkańcom Koszalina o 24 fundować takiej głośnej muzyki na ulicach.
1: No myślę, że to będzie też dość duże zaskoczenie dla niektórych mieszkańców widzieć tylu rolkarzy i to jeszcze w nocy.
9: Tak, to jest trzeci rok, kiedy organizujemy night skating i co roku tak widzimy zaskoczenie ludzi, ale też widzimy na taką pozytywną akceptację, bo czasem trzeba postać w tym korku na światłach albo w autobusie posiedzieć, no ale do tej pory nie trafiło się, żeby ktoś takie negatywne komentarze w naszą stronę kierował, więc myślę, że jest to pozytywna impreza.
1: No ja myślę też, że wy wszyscy generalnie pozytywną energią emanujecie.
9: Tak, no to tutaj jest właśnie to, co ja kocham najbardziej, czyli ludzie i oni mają wszyscy super energię i wszyscy robią coś, co lubią, kochają i angażują się całym sercem.
1: Przewidujecie też konkursy z nagrodami, można wygrać sportowe rzeczy. Na czym ten konkurs polega i jak można się do niego zgłosić?
9: Generalnie nie jest to idea konkursu, zapisujemy się przez kod QR, tak? Pomaga nam to zdecydowanie oszacować, ile będzie uczestników. Oczywiście, jeżeli ktoś się nie zapisze, tak? Przez ten kod QR u naszego sponsora, no to też może przyjść i po prostu wziąć udział, tak? To nie jest impreza limitowana, więc każdy może przyjechać. Natomiast dla uczestników, którzy się zarejestrują, po prostu z tych zarejestrowanych z kodem QR dla dzieci będą niespodzianki, drobne gadżety, także warto się zarejestrować.
1: I to wszystko rozumiem przez waszą stronę, wystarczy wejść na Facebooka Night Skating?
9: Tak, wystarczy wejść na Facebooka Night Skating, tam na bieżąco wrzucamy różnego rodzaju posty i wszędzie jest albo kod QR, albo wystarczy wejść też na naszą stronę www.nightskating.koszalin i tam są wszystkie informacje, jeżeli chodzi o rejestrację, o regulamin, uczestnictwo i oczywiście wszystko jest bezpłatne.
10: Wy również prowadzicie mnóstwo warsztatów i właśnie nie tylko już na rolkach, ale też poszerzacie swoją ofertę. Mamy deskorolki, mamy hulajnogi. Aczkolwiek ja chciałam zapytać jeszcze o rolki, ponieważ ruszyły zapisy. 17 maja odbędą się bezpłatne warsztaty właśnie z hamowania, czyli to jest no, idealna okazja, żeby sobie przećwiczyć i faktycznie no, nauczyć się zdobyć te umiejętności. Co więcej o tych warsztatach możesz nam powiedzieć?
9: Warsztaty tak, oczywiście są bezpłatne i tutaj chciałam podziękować marszałkowi województwa zachodniopomorskiego, ponieważ tutaj społecznik na piątkę nam pomógł i takie warsztaty możemy zorganizować z naszymi wolontariuszami z Night Skating Koszalin. To są rolkarze, którzy bardzo dobrze jeżdżą na rolkach, cały czas się szkolimy w zakresie i jazdy, ale też i bezpieczeństwa medycznego i zapraszamy wszystkich takich uczestników, mieszkańców Koszalina, ale też okolic, którzy mają problemy z hamowaniem, z utrzymaniem takiej stałej prędkości czy zjazdu z górki na rolkach, na bezpłatne warsztaty hamowania, które odbędą się przed tą edycją w maju, czyli teraz mamy, to jest tak, 17 maja o godzinie 17, to jest dla dzieci, 18 dla dorosłych, ale także przed drugą edycją, czyli 21 czerwca, też mamy drugie takie warsztaty, też podzielone dla dzieci i dla dorosłych i na te warsztaty już obowiązują zapisy, wystarczy wejść do nas na stronę Night Skating Koszalin albo na naszego Facebooka, odnaleźć po prostu post, który dotyczy tych warsztatów i trzeba się zarejestrować, ponieważ ilość miejsc no, może nie jest ograniczona, natomiast my musimy zdecydowanie, żeby zachować bezpieczeństwo, wiedzieć ilu uczestników będzie, jak podzielić grupy i ilu wolontariuszy na takie warsztaty musimy zorganizować. Także zapraszamy, pomożemy nauczyć się hamować i w tym podstawowym zakresie ogarnąć te rolki.
10: No i właśnie warsztaty nie tylko z rolek, ale też można się nauczyć u was jeździć na deskorolce i hulajnodze. No i właśnie kiedy takie warsztaty się odbędą, czy one również będą bezpłatne?
9: To teraz tak, jeżeli chodzi o warsztaty z hulajnogi i deski, to tak, rzeczywiście prowadzimy, natomiast to już nie prowadzi fundacja, tylko to już prowadzę ja w Easy Rolki. Udało nam się nawiązać współpracę z instruktorem ze Szczecina, który uczy na hulajnodze i staramy się ściągać Szymona do nas tak mniej więcej raz w miesiącu, raz na półtora. I rzeczywiście takie dwugodzinne warsztaty, to jest bardzo ograniczona ilość uczestników z tego względu, że on przyjeżdża do nas tylko na 2 godziny i mamy taki no, małą przestrzeń, żeby pomieścić uczestników. I tak, można się zapisać. Natomiast mamy też w ekipie naszych wolontariuszy człowieka, który reaktywował jazdy na desce. Zdobył właśnie uprawnienia instruktora Polskiego Związku Sportów Rodkarskich. No i też planujemy rozpocząć takie warsztaty. Też myślę, że gdzieś tak raz w miesiącu. Zobaczymy, na ile mu praca zawodowa i życie pozwoli, żeby tą pasję w Koszalinie dalej rozwijać. Może nie u siebie, tylko właśnie u dzieci. Bo biorąc pod uwagę, że czekamy na budowę skateparku z budżetu obywatelskiego, który też nam się udało 3 lata temu wygrać, to będziemy mieć skatepark i chcielibyśmy rozwijać no, taką społeczność skate'ową. A ta społeczność to jest i rolki, i deska, i hulajnoga. Więc chciałabym po prostu tym dzieciakom i osobom, bo to nie tylko dzieci, tak? Umówmy się, że dorośli też na deskorolce jeżdżą i na hulajnodze i na rolkach, żeby po prostu mieli umiejętności, czuli się bezpieczniej, żeby mogli z tego sportu korzystać.
10: Wydaje mi się, że brakowało na mapie Koszalina takiego miejsca, także możemy liczyć na to, że faktycznie będziecie rozbudowywać tę swoją ofertę i tego będzie po prostu jeszcze więcej.
9: Tak, chcielibyśmy, żeby Koszalin też mógł się pochwalić, że to środowisko jest, że te sporty są uprawiane i przede wszystkim, że jest bezpieczne miejsce, no i też, żeby była kadra, która potrafi tego nauczyć, tak? To się wydaje proste, natomiast bardzo często spotykam się z opinią kursantów, którzy przychodzą i mówią, a ja myślałem, że tylko mi pokażesz i ja już pojadę, a to jednak jest trudne, to trzeba włożyć bardzo dużo własnej pracy i tych rolkogodzin, tak samo myślę i na desce i na hulajnodze, żeby daną umiejętność opanować. I do tego jest potrzebny skatepark i taki, mam nadzieję, w tym roku tak, zacznie się budować i też myślimy o tym, że w przyszłych latach na pewno będziemy próbowali skorzystać jeszcze z budżetu obywatelskiego i może jeszcze jakieś projekty właśnie w tym zakresie złożyć.
10: I jeszcze też w planach są wakacyjne kursy na rolkach. Jak taki kurs miałby wyglądać?
9: Wakacje są specyficznym okresem, ponieważ zawieszamy wtedy działalność takich regularnych zajęć raz w tygodniu. Ludzie wyjeżdżają na wakacje, na urlopy, ale chcemy zaproponować takie szybkie kursy, czyli to są kursy od poniedziałku do piątku. Spotykamy się 5 razy w tygodniu, więc jest intensywnie. codzienny taki wysiłek i nauka nowych trików no powoduje, że są zakwasy i trzeba się troszeczkę wygimnastykować. Chcielibyśmy przygotować takich początkujących rolkarzy, czyli to jest kurs od ABC, stawiamy na nogi, pierwsze kroki, podstawa, jak jeździć, jak upadać, jak zakręcać i ewentualnie jak podstawową metodą zahamować, tak żeby taki uczestnik mógł sobie spokojnie przez wakacje wyjechać już samodzielnie na rolki i poćwiczyć, ale też są kursy doszkalające, czyli dla takich, którzy już trochę jeżdżą, a chcieliby się nauczyć jeździć więcej, no i też dla osób, które jeżdżą już zaawansowanie, a mają ochotę pojeździć agresywnie na przykład. Także dla każdej grupy i wiekowej, i każdej grupy, jeżeli chodzi o zaawansowanie, mamy takie szybkie kursy.
10: Dobrze, to może jeszcze tak na koniec zapytam, dlaczego warto wziąć właśnie udział w Night Skatingu Family Edition Around the City?
9: Mogę powiedzieć to ze swojej perspektywy i z perspektywy moich wolontariuszy. Na pewno jest super energia, to jest fajne przeżycie, zamykają dla nas ulice miasta, więc Koszalin wtedy dla nas stoi takim otworem, ponieważ jeżdżenie po chodnikach i po ścieżkach no nie zawsze sprawia taką frajdę. Po pierwsze, nie wszędzie ścieżki są, chodniki nie zawsze są w dobrym stanie, a tutaj możemy pojechać ulicą. To pierwsza rzecz. Druga taka, że jest nas tam bardzo dużo. Można poznać fajnych ludzi, można zarazić się tą zajawką, można zobaczyć, że jest to fajna aktywność, zarówno jeżeli chodzi o sport, ale też jako spędzanie po prostu takiego wolnego czasu z rodziną, ale też jest to fajny środek i alternatywny do przemieszczania się. Dużo moich dzieci dojeżdża na przykład sobie teraz do szkoły na rolkach, także jest to też ekologiczny środek transportu.
11: Same plusy.
9: Same plusy, tylko korzystać, zapraszamy.
3: A przypomnijmy, odsłona Family Edition już 30 maja, z kolei Around the City 27 czerwca. Przed nami piąta edycja tanecznego Buzz Dance Festiwalu. To 3 dni pokazów tanecznych, klasycznych, nowoczesnych i towarzyskich. O tym, co czeka nas podczas tegorocznej edycji, opowiedział nam jego organizator Adrian Stryjczak.
12: Gmina Trzebnica od kilku lat jest gospodarzem takiego turnieju tanecznego Buzz Dance Festiwalu. W tym roku piąta jego edycja. No to zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarł przed laty do Trzebnicy.
13: Adrian Stryjczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad 100. I równolegle jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance, jako osobna kategoria. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs modern jive'a, czyli tańca w parze. Będą akurat głównie dorośli. A 3 dnia taniec towarzyski z finałową galą.
12: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie. Tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili? Ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem? Ile osób u was trenuje?
13: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła. Zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Trzebnicy.
12: Tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
13: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat, tak? Jeśli chodzi o Trzebnicze, myślę, że to też będzie gdzieś podobnie, około 6-7 lat.
12: Piąta edycja Buzz Dance Festiwalu festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, trzydniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o nich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
13: Tak, piąta edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników w przeciągu 3 dni. No najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, taką perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa, znana z programu You Can Dance, i będzie zasiadać w jury w piątek i w sobotę.
12: Pomówmy o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał. Zaczynacie w piątek 22 maja. Czy to będą najpierw jakieś wewnętrzne, takie zamknięte tańce, czy możemy po prostu przyjść i podziwiać tancerzy? Jeżeli tak, to jak ten program godzinowo wygląda?
13: Mamy podzielone na style taneczne. Piątek przeznaczyliśmy na street. Zaczynamy z solówkami, duetami w hip-hopie. Później przechodzimy przez mini formację po formację w tym stylu tanecznym. Po hip-hopie bitwy breakdance 1-1. Piątek rozpoczynamy w granicach godziny 12-13. W sobotę zaczynamy kategorią show dance. Solo, duety, mini formacje, formacje. Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acro dance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie muszą ją interpretować, improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna, bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują ekosoliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano, późnym wieczorem koło godziny 19 mamy jeszcze konkurs Modern Jive'a w parach. Cztery kategorie: beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria open, a także tak zwana czwarta kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
12: To sobota, a trzeci dzień, niedziela. Jaki macie pomysł na zamknięcie festiwalu?
13: Trzeci dzień to jest dzień tańca towarzyskiego. Zaczynamy również koło godziny 8-9 rano. Kategorie najmłodsze, najniższe klasy taneczne. Z biegiem czasu te kategorie będą coraz wyższe, a także wiek tancerzy będzie coraz większy, czy coraz starsi tancerze. O godzinie 18-19 planujemy finałową, uroczystą galę wieczorną, którą zamkniemy festiwal. Tam będą tańczyć najwyższe klasy taneczne. Oprócz tego planujemy pokazy naszych tancerzy, czyli tancerzy, którzy tańczyli dzień wcześniej na turnieju, natomiast dzień już na finałowej gali zatańczą formy pokazowe. Od samego początku festiwal jest otwarty dla publiczności. Bilety są w bardzo promocyjnej cenie dzięki wsparciu gminy Trzebnica. Tutaj jest taki ukłon przede wszystkim dla mieszkańców gminy, więc jak najbardziej od samego początku można przyjść, oglądać, podziwiać tancerzy.
3: Buzz Dance Festival odbędzie się już od 22 do 24 maja w gminnej hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy.

0: Kapca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Polskie. Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Post. SK2 Warszawa.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć